Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: hity na maksa.
1: RMF Max Warszawa.
2: Teraz wiem, co było tylko snem, co przykrą biały szum, co wybucało lęk.
3: Bałem się, że nie ucieknę.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: A ja trzymam głowę w chmurach.
0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego.

zabytkowego. W aplikacji BPMe czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BPMe i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jest

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Dracula właśnie poszedł spać, a świat się budzi, bo to poranek RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry i zapamiętać proszę od rana ważny cytat na dzisiaj. No. Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem.
0: Wow! Brak oczekiwań pozwala uniknąć rozczarowań.
1: Właśnie.
0: Tak mówi mój mistrz. RMF Max. A jakbyście chcieli, to się możemy pozamieniać na mistrzów.

0: Milki i jego gorąca nowość o poranku w RMF Max, Just the way you are.
1: Naukowcy już wiedzą, które kolory najbardziej lubią inteligentni ludzie.
0: Które?
1: Lubią niebieski i zielony, a bardzo nie lubią czerwonego.
0: Niebieski, zielony, czerwony, to Azerbejdżan ma taką flagę.
1: Bardzo, przepraszam, Prymus się odezwał.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszamy, Azerbejdżan, głupio wyszło.

0: Co dziś robimy?
1: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
0: K2!
2: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.

0: Avicii. On wie, jak pościelić, żebyśmy się wyspali. Ale to dopiero jutro, bo teraz jest czwartek, prawie szósta. Za chwilę informacyjny flash z regionów RMF Max.
1: I rekordowo wielki rubin. Aha. Ponad 2 kg czerwonego klejnotu wydobyto ostatnio.
0: 2 kilo to jest wielki rubin?
1: No.
0: 50 kilo ważył rubin telewizor w dużym pokoju.
2: To jest RMF Max, a my mamy dla Was najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Remont przystanku kolejowego Ursus Północny zmierza ku końcowi, choć pasażerowie korzystają już z odnowionych peronów. Na miejscu wciąż pracują ekipy techniczne. Trwa montaż systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu.
3: W maju zaplanowaliśmy zakończenie wszystkich prac na przystanku Warszawa Ursus Północny. Zostały jeszcze do zamontowania wiaty rowerowe i zabudowa szyb na przystanku. Dotychczas wykonaliśmy 2 nowe perony, wyremontowaliśmy wiadukty kolejowe nad dojściami, wymieniliśmy bramki sieci trakcyjnej, zamontowaliśmy wiaty, poczekalnie, ławki i oznakowanie. Zrobiliśmy również nowe schody i wygodne dojścia od ulicy Szamoty, Cykady i 4 Czerwca.
2: Mówiła nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: Słuchacie RMF Max.
2: A my dbamy o to, by nic Was nie ominęło. Na Stołeczne ulice wyjechał motoambulans. Karetka na 2 kołach działa w barwach Stołecznego Meditransu. Ratownik na motocyklu jest w stanie dotrzeć do poszkodowanego nawet kilka minut przed ambulansem.
5: To jest mój drugi dyżur, natomiast funkcjonujemy w takim systemie zmianowym. W porze dziennej od 7 do 19 jesteśmy w gotowości. No i jeździmy głównie właśnie do zdarzeń, gdzie ta pomoc medyczna jest szybko potrzebna, czyli są to wypadki komunikacyjne, zatrzymania krążenia, nagłe zachorowania. Tu kluczowe, że jesteśmy sami, jest tak naprawdę dojechanie, jak najszybsze rozpoznanie sytuacji, zabezpieczenie stanu pacjenta, ewentualnie wezwanie karetki, jeżeli nie została jeszcze wysłana.
2: Mówił ratownik medyczny Kamil Brike. Helmut z Poznania i duży szczeciniak z Krakowa. Mowa o tramwajach, które będą wozić pasażerów podczas Nocy Muzeów oraz w ramach warszawskich linii turystycznych.
6: Z Poznania przyjechał Helmut. To jest tramwaj produkcji niemieckiej z przełomu lat 50. i 60. Jeździł w Düsseldorfie, a potem został sprowadzony do Poznania, gdzie przez kilkanaście lat woził pasażerów. Obecnie jest wykorzystywany jako tramwaj historyczny. Drugi tramwaj to jest tak zwany duży szczeciniak. To jest wagon z lat 30. o bardzo innowacyjnej konstrukcji.
2: Mówił reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Na w sobotę wszyscy, którzy kochają zwiedzać, będą mieli do tego doskonałą okazję. Rusza Noc Muzeów właśnie. W programie mnóstwo wydarzeń. Miejskie zakłady autobusowe na przykład szykują magiczną noc w zajezdni, to przy Woronicza 29. Zwiedzający będą mogli między innymi oczywiście poznać, jak funkcjonuje zajezdnia podczas przejazdu autobusem elektrycznym. Przewoźnicy opowiedzą o mijanych miejscach. Żyrafa Pietruszka już nie będzie mieszkanką warszawskiego zoo. Przeprowadza się do innego ogrodu.
7: Nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. To jest zdrowa żyrafa i ona po prostu będzie chciała być kiedyś mamą.
2: Mówiła Magdalenie Greinert Magdalena Smolińska ze Stołecznego Zoo.

0: gdybyście tankowali jedynie energię płynącą z dystrybutora RMF Max, to kontrolka braku paliwa nigdy by wam się nie zapaliła. 10 minut po godzinie 6, tacy jesteśmy.
1: Pięknie, a to nie koniec dobrych wiadomości, bo program CPN, czyli ceny paliw niżej, dzięki któremu trochę przyjemniej jest na stacjach benzynowych, zostaje do końca maja.
0: Brawo, brawo, brawo. 6,28 to na dzisiaj, 6,80. Nie, przepraszam.
1: Co ty mówisz?
0: Bo mam z wczoraj.
1: No właśnie.
0: 6,39 dzisiaj, bo widzisz, to ma znaczenie.
1: Maj, 6, to duże.
0: 6,39 dzisiaj, 6,92 dieselek dzisiaj.
1: Tak, tak dzisiaj zobaczycie na tych, jak to się nazywają? Pylony?
0: Pylony, no.
1: Na pylonach.
0: Naprawdę?
1: Co?
0: Dzień dobry, pan Pylon, Asia
1: Pani
0: Meus.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.

0: Najlepsze.
1: Jutro może nam się udać.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
3: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol. Fashion.
5: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: I po reklamie.

0: albo czwartek. 27 minut przed godziną 7. Słuchacie RMF Max. Hity na maksa lecą właśnie u nas.
1: Szkoła zatrudniła kota. Wyobraźcie sobie. I kot jest normalnym, regularnym dyżurnym na korytarzu. No. Chodzi, spaceruje, uczniowie go głaskają. Kot jest do kochania, do przytulania się. I dzięki temu uczniowie są bardziej zadowoleni, wyluzowani, mają lepsze efekty w nauce. Piękna sprawa.
0: Super sprawa. Ja kończyłem szkołę w czasach, kiedy kot nie był potrzebny, bo ludzie się łączyli w pary na korytarzach.
1: Dawno temu.
0: Nie tak dawno. To może się wydawać, że było dawno, bo teraz jest nowość. I Bausa.

0: od samego rana hity na Maxa grają w RMF Max, także teraz 21 minut przed siódmą.
1: A do tego wjechały właśnie wejścióweczki na koncerty, które już zostały nazwane największym wydarzeniem tego sezonu. Bilety na Taco Hemingwaya będą do wygrania tu w RMF Max po siódmej. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na koniec.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.

0: pom-pom w tym numerze, a pom-pom rewelacyjnych w tym hicie na maksa akurat nie brakowało. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiemy, że to lubicie, bo my też szalejemy za tym numerem. 10 minut przed 7.
1: Jest sposób na tańsze truskawki i to nas wszystkich ucieszy. Trzeba sobie tylko pojechać na samozbiór. To znaczy, że jedziesz na pole, na którym rosną truskawki, wchodzisz, sobie zbierasz do kobiałki czy do koszyczka, płacisz i wychodzisz.
0: A łatwo odróżnić, jakby ktoś się zastanawiał, czy plantacja truskawek jest w tym samozbiorze, czy nie jest, to łatwo się odnaleźć. Przychodzisz na plantację i zastanawiając się, czy ona działa na zasadach samozbioru, idziesz, zbierasz i jak cię nikt nie goni, to znaczy, że samozbiór jest tam dozwolony. Another talk to you. 9 minut do 7.

0: Jest Dawid Podsiadło w RMF Max, no i jest fajnie, a będą bilety na Taco Hemingwaya i będzie jeszcze fajniej.
1: No jedyne, co nam może zepsuć ten przyjemny czwartkowy poranek, to utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu, ale słuchacie Maxa, jesteście na bieżąco, ogarniamy z wami te kłopoty. Zostańcie na więcej ważnych informacji, będą we Fleszu za 4 minuty o 7.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
8: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
2: Flash Sport i pogoda w RMF Max. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A poranne wydanie Flash otwieramy doniesieniami z Ukrainy. Rosjanie nad ranem uderzyli w Kijów. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Drony i pociski uszkodziły kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. A to są najważniejsze informacje w skrócie. Amerykański prezydent Donald Trump jest obecnie w Pekinie. Został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, a ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Tak o poranku zwracał się do przywódcy Chin amerykański prezydent. Liderzy dwóch największych światowych mocarstw mają rozmawiać o bezpieczeństwie, handlu oraz sytuacji wokół Tajwanu. A my oczywiście o wszystkim będziemy was informować.
0: Słuchacie RMF Max.
2: To teraz wróćmy do tego, co szczególnie interesuje teraz polskich kierowców. Program rządowego obniżania cen paliw będzie przedłużony. Niższe stawki VAT oraz akcyzy na wybrane paliwa silnikowe pozostaną z nami do końca maja. Informację potwierdził wczoraj minister finansów Andrzej Domański.
3: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
2: Tyle od Krzysztofa Berendy, a my mamy informacje dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 60 dwójce na Mazowszu, to jest odcinek Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Skuszew. Doszło do zdarzenia osobówki z busem, ruch odbywa się wahadłowo.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Intermediola sięgnął po Puchar Włoch. W finale o gratulacje o 2-0. Na polskich stadionach zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowa i została wiceliderem, a w Gdyni tymczasem bezbramkowy remis w spotkaniu Arki z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. 67 minut wystarczyło Idze Świątek do pokonania Jessiki Peguli. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Wynik spotkania 6-1, 6-2.
4: Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam.
2: Mówiła w rozmowie z Kanal Plus Sport Iga Świątek. Walka o finał dziś o 20.30. Rywalką naszej tenisistki będzie Elina Svitolina.
0: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
2: Jest ogromna szansa na to, że dziś w wielu miejscach w Polsce pokaże się słońce, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, a także częściowo w centrum. Rzeczywiście tego błękitu będzie sporo, ale pojawią się też w ciągu dnia jakieś chmury i te chmury mogą nawet przynieść opady deszczu. Przelotne, ale jednak. Miejscami, na przykład na północnym zachodzie i na północy kraju, może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, a 20 stopni w Rzeszowie.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Czwartek będzie lepszy niż się spodziewaliśmy, bo do wygrania m.in. 300 za parę chwil tu w RMF Max.

0: moment. Absolutne szaleństwo, poranka, czwartek w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. Tu Asia Majus, tu Irek Jakubek, zrobimy wam fajny dzień.
1: I absolutne zaskoczenie wczoraj na boiskach Hiszpanii. Barcelona przegrała niespodziewanie z Deportivo Alaves. To jest w ogóle klub z końcówki tabeli, więc nikt się tego nie spodziewał. 0-1 przegrali.
0: Ale impreza po tym, jak wygrali ligę, to była dobra, nie?
1: No właśnie.
0: Nasi na autobusach, Wojtek tam z Robertem.
1: I nasi byli też na boisku, no. I Wojtek i Robert. I piszą teraz o Wojtku, który pomimo tego, jak wyglądał na ulicy, to jest cytat, gdzie jadł jak obżartuch i przez całą trasę nie przestawał pić, to w tym spotkaniu zagrał imponująco.
0: Brawo. To jest świetna wiadomość dla całej drużyny, że Wojtek jednak w tej Barcelonie zostaje jeszcze, z Robertem nie wiadomo, bo jak jeszcze tam trochę posiedzi, to ich nauczy dobrze imprezować, nie? To potem nie było takich problemów. Alaves, Deportivo Alaves, co to za Alaves?

0: wspaniały Wiktor Waligura i jego piękne cztery pory roku i od razu świat się robi taki lepszy w ten czwartkowy poranek.
1: Do tej pory na Asi takie wrażenie robił nie Waligura, ale Wyrwidom, więc musicie być pewni, że jeśli chodzi o porannych superbohaterów, to konkurencja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. 18 minut po godzinie 7, słuchajcie, poranka RMF Max, przygotowaliśmy dla was 300 wy, to jest fajna rzecz, tylko trzeba się pochwalić, bo dzisiaj, jak zawsze o poranku, jesteście naszymi oczami.
0: Dzisiaj zbieramy rzeczy ładne i pytamy was, co ładnego widzicie po drodze do pracy, albo co ładnego macie za oknem.
1: Za oknem.
0: I wszystko to, co ładne, wpakowujecie w SMS-a i wysyłacie tę wiadomość pod numer 3001, bez żadnych dodatkowych kosztów, a potem 300.
1: Co ładnego za oknem? Piszcie. Ja dzisiaj miałem ładny prawy pas, cały wolny. Prawy pas był wolny, a lewy był zapchany na przykład.
0: Ja widziałam parującą rzekę.
1: A to zawsze jak z oczyszczalni spuszczą, to tak potem paruje. Co ładnego za waszym oknem o poranku, piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion
1: Pan. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
4: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za

0: materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Annopol i poczuj klimat Jungle Night.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: I po reklamie.

0: moje odbicie w lusterku. Najczęściej pojawiająca się historia pod tytułem: co fajnego, pięknego dzisiaj zobaczyliście o poranku.
1: I bardzo nas to cieszy, bo trzeba się kochać niezależnie od okoliczności.
0: Tak jest, sąsiedzi remontujący dach.
1: I wskazówka paliwowa na full, to też jest piękne.
0: Super, super, super. Cześć Asia, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, zaspana Joanna, czy Joanna wyspana?
2: Średnio wyspana, ale okej.
0: A co pięknego widziałaś dzisiaj za oknem?
2: Oczywiście wolne miejsce parkingowe na parkingu pod górem.
0: No to jest sama radość, miejsca parkingowe, które są wolne i można tam sobie ustawić autko. Piękna rzecz.
1: One wróżą,
0: o 7:30.
1: Wróżą dobry dzień i sukces, dlatego lecimy dzisiaj razem samochodem.
0: Aha.
1: Cały świat mówi o tym, że prezydent Ameryki poleciał do Chin, więc my też lecimy, a raczej jedziemy do Chin w Polsce. Mamy takie, bo to jest część wsi Studzionka na Śląsku.
0: Proszę bardzo, więc ja do Chin jadę z Ameryki. Także jest taka miejscówka w Polsce, Aśka?
1: Z Syberii.
0: Syberii.
1: Pod Łodzią też taką mamy.
0: No i kto ma bliżej, Asia czy Irek? Decyduj. Asia czy Irek? Do Chin. Asia czy Irek? Ameryka czy Syberia? Ameryka czy Syberia? No.
2: Asia.
1: Ach, no nie. Jednak Irek, Ameryka ma bliżej. 200 ci zostały, bo za złą odpowiedź zabieramy ci 100. Lecimy dalej. Ja do Chin jadę z Moskwy.
0: Tak
1: też
0: chciała,
1: w Polsce.
0: Tak chciała. A ja z Aten. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek? No, Asia, no.
2: Asia?
1: No, dobrze!
0: Piękne imię, Asia, uwielbiam.
1: Jest tu trzecie pytanie.
0: Jedźmy tą drogą, nie pomyl się, bo ja do Chin jadę z Tajwanu.
1: A ja z Korei.
0: Z Korei.
1: Też w Polsce zaznaczmy.
0: Aśka
1: kto ma
0: czy
1: bliżej?
0: Irek? Aśka, czy Irek, no.
2: Jak Asia.
1: Ja... Brawo!
0: Super, bo już miałem w ramach odpowiedzi zapytać, jak masz na imię.
1: 200, Asia, lecą do ciebie.
0: Pięknego dnia, kochana. Na oby miejsce parkingowe wolne było też dla tych, co przyjadą po tobie. Hej!

0: Przypominam, czwartek, 22 minuty przed godziną 8. Mamy wielu takich artystów, wiecie, kategoria hity na maksa zobowiązuje.
1: A teraz uwaga, uwaga na napoje ze słodzikami.
0: Bo ja czasem piję takie bez cukru, no.
1: A widzisz, one są bez cukru, ale ze słodzikiem, a naukowcy właśnie odkryli, że słodzik powoduje, że robimy się jeszcze bardziej głodni niż przed wypiciem tego napoju.
0: Czuję się usprawiedliwiony, przepraszam. Tak, kolka bez cukru.
1: A potem trzy burgery.
0: A burger podwójny, wiadomo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
14: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: ludzi na A jest Alok, a na K jest Khalid. I oni razem grają w RMF Max. Wszystko po to, żebyście mieli super start w czwartek.
1: 12 minut i godzina 8. Kto chce wygrać bilety na koncert Taco Hemingwaya w Trójmieście? Najbliższy weekend. Mamy wejścióweczki, dwa podwójne do wygrania zaraz po godzinie 8.
0: A na razie wielka afera w Łodzi. No. Za 6 milionów złotych zamontowano przy ulicy Piotrkowskiej słupki, tak, które w założeniu miały być niezniszczalne. Takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
1: Takie rzeczy w Łodzi.
0: Takie w Łodzi.
1: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.

0: Maxa. Tako, wejściówki podwójne rozdajemy wam po godzinie 8:00. Koncert Tako Hemingwaya w najbliższy weekend w Trójmieście.
1: A o 8:00 nowy Flash i Flash sportowy, a w nim kiedy trzymać kciuki za Igę Świątek?
0: Zawsze trzymać.
1: Dzisiaj szczególnie. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
4: My na majówkę.
5: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
4: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
5: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
6: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę. Z darmowej konsultacji z architektem wnętrz połączonej z pakietem benefitów na wykończenie mieszkania. Na konsultację z doradcą kredytowym, zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 40-60, a miejsce parkingowe otrzymasz gratis. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
13: Innych nosi na myśl o ciężarach.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. I po reklamie.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
3: Dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Mamy zestaw najnowszych informacji w Figułce. Anna Łopuszańska. Witam ponownie, minęła 8. Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Po porannym ataku na stolicę Ukrainy trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Pociski uszkodziły kilka budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o uderzeniach rakietowych także na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski i czernichowski. 2:15 trwało spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Rozmowa odbyła się w Wielkiej Hali Ludowej. Tuż potem Xi spotkał się z grupą szefów amerykańskich korporacji. Delegacji USA m.in. szef SpaceX i Tesli Elon Musk, szef Apple'a Tim Cook i szef Nvidia Jensen Huang. Przywódca Chin oznajmił biznesmenom, że drzwi jego kraju otworzą się szerzej, a przed ich firmami otworzą się szersze perspektywy. Kolejnym punktem wizyty prezydenta USA będzie zwiedzanie świątyni nieba. Na biznesowej mapie Polski z kolei mamy coraz więcej firmy, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport. Tu mamy 11% skok. Czy to w takim razie oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
4: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
3: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
4: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
3: Mówił Maciej Danielewicz. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Mamy kiepską wiadomość. Hurtowe cenniki Orlenu poszły w górę. Jutro na stacjach paliw zobaczymy zmianę. Benzyna 95 ma kosztować o kilka groszy więcej, ale olej napędowy ma potanieć o 10 groszy na litrze.
2: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
3: Odliczamy godziny do starcia Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Dziś o 20.30 na korcie Foro Italico w Rzymie. Walka o finał. Nasza tenisistka pewnie pokonała wczoraj Jessica Pegule. Wynik meczu 6-1, 6-2. A z kortów przenosimy się na Murawę. Puchar Włochy od wczoraj jest już w rękach Interu Mediolan, który w finale pokonał Lazio 2-0. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok na Trakowem. Częstochowa Duma Podlasia pokonała gospodarzy 2-0. A w zaległym spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze jedynie bezbramkowy remis. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Austrię 26-25.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
3: Najwięcej błękitu dziś zobaczymy na południu, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Natomiast północny zachód i północ będą się mierzyły z burzowymi chmurami. No, jeśli chodzi o termometry, to tutaj już trochę więcej niż ostatnio. 15 stopni maksymalnie zobaczymy nad morzem, w Zielonej Górze. 16 z plusem pojawi się w Poznaniu i we Wrocławiu. 17 stopni to Katowice, Warszawa, Kraków 18 i najwięcej 20 w Rzeszowie.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: A na zegarach RMF Max 5 po 8.

0: i Remi. Ten numer jest tak dobry, jakby to Calvi i Remi wymyślili zabawę przy muzyce. I Explosion.
1: Może tak było.
0: 11 minut i 8, tu RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Witajcie o poranku.
1: Trzeba będzie płacić za dodatkowy talerz w restauracji. Takie zmiany w sezonie wakacyjnym. Czyli ty sobie na przykład zamawiasz ten, nie wiem, platek z gulaszem.
0: No.
1: A ja bym tylko chciała...
0: Po węgiersku.
1: Troszkę bym chciała tylko spróbować, bo ja nie chcę całego. No i za ten drugi talerz, co mi go kelner przyniesie, żebym sobie właśnie to troszeczkę spróbowała, no to trzeba będzie ekstra do rachunku sobie doliczyć.
0: Wow. Oni nam doliczą, ja bym sobie nie doliczał.
1: Znaczy ty musisz zapłacić.
0: Ale zobacz, jaka to jest piękna okoliczność.
1: Gdzie?
0: Tak narodził się oszczędny romantyk. Wspólny talerz, no bo drugiego nie zamawiamy, żeby zaoszczędzić jeden widelec, 4 euro w kieszeni, akurat na kwiaty.

0: I to, co mieści się w kategorii wszystko, tylko nie pieniądze,
1: tak
0: składacie oferty, tak najlepiej
1: jest.
0: Głosówkowo, na Messengerze RMF Max.
1: Normalnie jesteśmy nieprzekupni, ale dzisiaj zrobiliśmy wyjątek. Dwie wejściówki, pewnie, że podwójne do wzięcia na Taco Hemingwaya. Nagrywajcie głosówki w Messengerem, co bylibyście w stanie za te wyjściówki oddać i jak bardzo bylibyście w stanie się poświęcić.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Fashion Pan.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Słyszysz to? To Django Night w Factory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Annopol i poczuj klimat Django Night.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
19: My na majówkę.
20: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
19: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
20: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
19: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
21: I po reklamie.

0: coś czułem, że dzisiaj będę miał dobry dzień, ale że tyle dla słuchaczy chcą zrobić dla nas, dla RMF Max, tylko dlatego, że mamy ostatnie bilety na Taco Hemingwaya.
1: To co, nie spodziewałeś się?
0: Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, bo dużo propozycji w stylu Kuby.
2: Ja za te bilety mogę wam wyczyścić komin, bo jestem kominiarzem.
0: Zwłaszcza od niekominiarzy. Kuba, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki za twoją głosóweczkę.
1: Swoją propozycję ma też Natalia.
0: Natalia?
3: Ja bym wam oddała na przykład wszystkie swoje spodnie i chodziła bez spodni.
0: A musicie wiedzieć, że Natalia to jest naprawdę twarda negocjatorka.
3: Oddałabym wam swoje siostry, bo wolałabym mieć wejściówki.
1: I to nas przekonało.
0: I tak się wygrywa podwójny wjazd na Taco Hemingwaya do Trójmiasta najbliższy weekend.
1: Ekstra propozycja też od Ani.
0: Ania?
4: Cześć, razem z narzeczonym oferujemy wam weekend z chihuahuą. Wy się opiekujecie chihuahuą, karma we własnym zakresie, my idziemy na taco.
0: Dokładnie tak będzie, wy jedziecie na taco, my ogarniamy chihuahuę, podwójne wejściówki lecą dla słuchaczy poranka RMF Max na Taco Hemingwaya. Jak zasięg zerwany w

0: Wiemy, jak zrobić, by dzień nabrał właściwego tempa. O 8.41 bez porannej kawki jesteśmy już na najwyższych obrotach, bo macie hity na maksa z RMF Max.
1: Sąd w Niemczech, wyobraźcie sobie, ukarał producenta czekolady, bo ten oszukiwał, zmniejszał wagę tabliczki, nie zmieniając jej rozmiaru, czyli na pozór wszystko było jak zawsze, a czekolada była lżejsza, chociaż liczba kostek się zgadzała.
2: I taka cieniutka w środku ta czekoladka, oni to specjalnie robią, wiesz?
1: Specjalnie, żeby nas zdenerwować.
2: Nie, oni to robią dla nas specjalnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, bo taką cieńszą czekoladę to łatwiej połamać i się nią podzielić. Także Asia... Dzisiaj widzę, że bez czekolady dla mnie przynajmniej.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
5: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
7: A jaka będzie Twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zjedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
20: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
21: I po reklamie.
22: That's the spirit.
23: Tu są moi ludzie.
24: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Anima i George w RMF Max odpowiadają wam, jak trzeba myśleć o tym czwartku. On będzie beautiful, bo jutro już jest piątek i dlatego wszystko jest bardziej beautiful.
1: Jezus Maria, to się boję ludzi, którzy mi mówią, co ja mam myśleć.
0: Tak, myśl.
1: Ja wam powiem, o czym teraz myśli cała Europa, okej? Okay? A my zdecydujemy, czy chcemy się tym zajmować, czy nie.
0: No.
1: Dodatkowy dzień wolny w pracy.
0: Zawsze.
1: Fajnie, ale tylko dla niepalących.
0: No,
1: łapiemy
0: fajnie.
1: Się. Ci, co nie robią sobie przerwy w pracy na papieroska, oni się domagają jednego dnia wolnego, bo pracują trochę więcej niż ci, którzy sobie tę przerwę na papieroska robią.
0: I tak sobie to policzyli, że
1: tak,
0: im dzień wychodzi wolny.
1: Tak. Zapomnieli także o tych, co snusa sobie lubią na przykład. W ramach nikotynowej radości na przykład. Przepraszam, ja w imieniu pana prezydenta chciałem tutaj słówko wtrącić. Nowość od modelek.

0: Bardzo cenne informacje przed wakacjami we Fleszu RMF Max za 4 minuty o 9.
1: Nowy sposób na sprawne i wygodne podróżowanie po całej Europie.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły. A w sprawie wygrywania dużych pieniędzy też będziemy mieli kilka podpowiedzi. Jak zawsze po 9.
2: Reklama. Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę. Z darmowej konsultacji z architektem wnętrz połączonej z pakietem benefitów na wykończenie mieszkania. Na konsultację z doradcą kredytowym, zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 40-60, a miejsce parkingowe otrzymasz gratis. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa, czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
1: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie siatka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
0: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To teraz wiadomość sprzed chwili. Utrudnienia występują na drugiej linii metra, jak informuje reporter RMF Max. Na stacji Rondo NZ pod pociąg wpadła pasażerka. Kobieta trafiła już do szpitala. Na miejscu pracują służby. Składy kursują w pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego i Rondo NZ Brudno. Stołeczni kierowcy tymczasem obawiają się rozbudowy trasy między Łodzią i Warszawą. W czerwcu ruszą prace na dwójce od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Trasa co prawda nie zostanie zamknięta dla ruchu, ale pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości, co tylko pogorszy sytuację.
3: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
4: Ten ruch się pewnie przełoży.
3: Na trasę S8 i tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
0: A tematem zajęła się Magda Greinert. Tylko u nas garść najważniejszych informacji w pigułce. Nad dyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zawisły czarne chmury. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze domagają się jego odwołania. W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza Techno Circo Loco. Mieszkańcy między innymi miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego ranka. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie zawiadomił policję, że jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Koszykarska Legia Warszawa zaczyna walkę o Mistrzostwo Polski. Wieczorem stołeczni rozegrają pierwszy mecz fazy play-off Orlen Basket Ligi. Początek wielkich emocji w hali na Bemowie o 20:15.
5: Można powiedzieć, zabawa trochę zaczyna się od nowa. Dodatkowy atut w postaci własnego parkietu na początku serii na pewno daje dużo, bo wsparcie ludzi, które było przez cały sezon tutaj na Bemowie, jest tak naprawdę nie do określenia. Fajnie, że jest takie duże zainteresowanie i czujemy to wsparcie w każdym meczu domowym, więc tak naprawdę to pierwsze miejsce jest bardziej dla naszych kibiców niż dla nas samych.
0: O tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Michał Kolenda z koszykarskiej Legii, a teraz czas na prognozę pogody.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: No, dzisiaj na termometrach w Warszawie tak okolice 17-18 kreski maksymalnie. To nie jest najgorzej na szczęście, znacznie lepiej niż wczoraj. Jeśli chodzi o opady deszczu, no i chmury, one będą się pojawiały, ale te opady będą raczej przelotne. Mogą też pojawić się słoneczne akcenty. Więc w ciągu dnia taka prawdziwa pogodowa mieszanka, wiosenna na szczęście. Biometr niekorzystny na razie, więc samopoczucie nie będzie najlepiej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Coraz łatwiej wygrać duże pieniądze w RMF Max.
9: Duże to takie, które mieszczą się gdzieś pomiędzy 14 331, bo to za mało.
8: A 14 503, bo to za dużo.
9: I wszyscy wspomagacze waszych wygranych są na www.rmfmax.pl. Sprawdźcie, jak to się pięknie układa.
8: Nasza Majus Irek Jakubek, zawsze po waszej stronie. Jutro o poranku.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Aktualnie mamy co? Mamy sezon maturalny, mamy końcówkę sezonu piłkarskiego, mamy sezon na pylenie, alergicy wiedzą. A w RMF Max niezmiennie mamy sezon na odliczanie do lata. Ile zostało? 40 dni? Dobra, szybko zleci, fajnie. Dua Lipa za chwileczkę i Houdini. Odpalamy sobie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do 13.
1: Max. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
9: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl/franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: I po reklamie.

co noc od Oskara Cymsa kawałek w RMF Max Warszawa, a tymczasem dzisiaj się zaczynają koszykarskie emocje warszawskie. Ekipy zaczynają walkę o Mistrzostwo Polski w playoffach. No, Legia Warszawa to zaczyna walkę o obronę Mistrzostwa Polski. Dzisiaj pierwsze mecze i Legii, i Dzików. Legia u siebie podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Dziki natomiast na wyjeździe zmierzą się z Energą Treflem Sopot. Gra się w ćwierćfinałach do 3 zwycięstw. No i Legia jest zdecydowanym faworytem w swojej parze, a jeżeli chodzi o Dziki, to tak na dwoje babka wróżyła, ale też można być optymistą. Dziki w tym sezonie 2 razy Trefla pokonały. Dziki zagrają 2 pierwsze mecze na wyjeździe i dopiero potem kolejny w hali na kole. Legia odwrotnie, 2 razy najpierw zagra w hali na Bemowie i co ciekawe, bilety na te pierwsze 2 spotkania jeszcze ostatnie są. No, ciekawe, bo zazwyczaj na playoffy to już się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Legia w hali na Bemowie gra o 20:15. Bibi Rexa, tymczasem w RMF Max New Religion.

0: Ale Farben z René Miller, słuchacie RMF Max. Dla szefa w pracy albo szefowej to zawsze robimy za mało, a pracy jakoś to tak działa, że zawsze mamy tak naprawdę za dużo. Kto się zgadza? Ręka do góry. I to jest dobry punkt wyjścia do zabawy: za dużo, za mało w RMF Max. Nie powiem wam, ile dokładnie jest do wygrania, bo to już wasze zadanie odgadnąć. Coś pomiędzy 14 331 zł a 14 503 zł. Trafisz co do złotówki, cała kasa twoja. Tak to działa. Nie uda się tym razem, i tak płacimy 5 stówek na otarcie łez i tak ci wyślemy kaskę. rmfmax.pl, tam wbijaj poszczegóły i jeszcze dzisiaj zgarnij kasę. Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Poleć przez prawdziwy balonowy kosmos. Dla rodzin, dzieci i fanów sztuki. Pierwszy taki festiwal w Polsce. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21. Kup bilety na festiwalbalonów.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet, polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.
5: No, dziś na termometrach w Warszawie tak okolice 17-18 kreski maksymalnie. To nie jest najgorzej na szczęście, znacznie lepiej niż wczoraj. Jeśli chodzi o opady deszczu, no i chmury, one będą się pojawiały, ale te opady będą raczej przelotne. Mogą też pojawić się słoneczne akcenty. Więc w ciągu dnia taka prawdziwa pogodowa mieszanka, wiosenna na szczęście. Biometr niekorzystny na razie, więc samopoczuciem nie będzie najlepiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet, polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.

Rosey z Bruno Marsem, Apatetus przed godziną 10 w RMF Max. Komu tam już baterie troszeczkę siadają, pierwszy przedpołudniowy kryzys w pracy gdzieś tam się pojawia, no to zaraz rozwiążemy kryzysik kawałkiem, który się zaczyna tak spokojnie, ale potem jak się nakręci, no jest power, krótko mówiąc. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time już teraz w RMF Maxa, za chwilę flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: taki finisz za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
6: My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Od nowego roku mają wejść w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to jest najpóźniejsza graniczna data. Czy to oznacza, że możliwe są wcześniejsze zmiany w egzaminach?
1: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
2: Powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
1: A potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie.
0: Tyle Tomasz Terlikowski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: To, co istotne dla mieszkańców Warszawy, tylko u nas w skróconej formie. UKSW ze wsparciem na ochronę przyrody. Uczelnia otrzymała blisko 2 miliony złotych dotacji na projekt badawczy poświęcony ochronie ptaków. Naukowcy sprawdzą, jak skuteczniej dbać o rzadkie gatunki w ich naturalnym środowisku.
4: To jest aktywna ochrona gatunkowa na tym środkowym odcinku Wisły. Zwierzęta, no myślimy oczywiście o ptakach, wszystkim tutaj wodnych, między innymi mewie siwej, między innymi. To są zwierzęta, rybitwie, to są zwierzęta, które są bardzo dewastowane, niszczone i przez człowieka, przez zwierzęta, przez degradację środowiska, bo przecież jest susza hydrologiczna, w związku z tym ten projekt ma na celu ochronę tych zwierząt. Między innymi przygotowywane są specjalne atrapy jaj, które są w inkubatorach, potem są podmieniane po wylęgu.
0: A to był koordynator projektu profesor Jacek Tomczyk z UKSW. Blisko 2000 interwencji od początku roku odnotowało warszawskie pogotowie porządkowe. Całodobowa służba oczyszczania miasta codziennie usuwa zjezdnie skutki wypadków i nietypowe ładunki, dbając o bezpieczeństwo kierowców.
5: Jednym z najczęstszych powodów do interwencji pogotowia porządkowego są kolizje i wypadki, po których trzeba posprzątać zjezdni elementy karoserii, czy też potłuczone szkło.
0: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. W stolicy trwają zapisy do akcji Lato w Mieście. Start 29 czerwca. Korzystać z atrakcji będzie można do 31 sierpnia. Podczas wakacji w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, miasto zapewnia ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach, w tym opiekę oraz mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek. Elektroniczna rekrutacja kończy się 31 maja o północy. Co trzeci Polak nie uprawia sportu. Tak wynika z najnowszego raportu. Eksperci z Warszawy biją na alarm. Aktywność fizyczna jest kluczowa.
6: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Łukasz Balwicki.
7: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
0: A tym tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Teraz czas na prognozę pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś jest duża szansa na rozpogodzenia i to liczne w Warszawie, ale niewykluczone, że w ciągu dnia będą się pojawiały chmury, także te deszczowe, ale tego deszczu będzie jak na lekarstwo na razie. Na termometrach maksymalnie 18 stopni z plusem. W ciągu dnia w słońcu pewnie odrobinę cieplej, więc nie będzie najgorzej. Wiatr wieje głównie słabo, on chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Natomiast jutro 17 stopni z plusem zobaczymy i mogą pojawić się burze. W sobotę 14 stopni deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Lecimy z godziną 10 w RMF Max. Ja w ogóle przepraszam za lekką chrypkę, ale wczoraj moja drużyna grała w finale Pucharu Włoch. Było kibicowane, no co tu dużo mówić. Felix Jedna Start i Boy You Tell Me. Dawid Mięzek, zapraszam do 13. Wygrała, jakby co, Forza Inter. Byle do wiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Lecimy.

mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Just the way you are w RMF Max Milky, ale w przeróbce Davida Getty. Słuchajcie, sezon juwenaliowy wjeżdża na pełnej z RMF Max razem, bo jesteśmy mocno obecni na wielu imprezach juwenaliowych, ale to słuchajcie, generalnie juwenalia to jest najpiękniejszy czas na studiach, tylko też tak się łezka wokół kręci. Kiedyś to było, nie? Człowiek miał, wiecie, dwie dychy w kieszeni, ogarnął za to 4 koncerty, 3 balety, jeszcze coś zostało na śniadanie, a dzisiaj nawet taki studencki grill to już droższa sprawa. Więc, no słuchajcie, grill, nie grill, czy jakieś inne wydatki, zróbcie to na nasz koszt. Minimum 14 331 zł jest do wygrania, sobie leży i czeka, więc atakuj i sięgnij po tę kasę. Zgłoszenie na rmfmax.pl albo hasło Max wysłane na 7327 za 3,69. Uwaga, ja teraz wszystkie zgłoszenia, i te online, i SMS-owe, mnożę, uwaga, 177 razy. Nie tylko studentom, żeby nie było. Niech się nie czują tacy już wyróżnieni, że teraz juwenalia to wszystko dla nich. Nie, dla wszystkich. Wszystkim mnożymy 177 razy zgłoszenia i szansę na zgarnięcie ponad 14 tysięcy. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327.
1: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
8: I po reklamie.
9: Gramy.
10: Nie oceniamy.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Stateside. To Pink Panthers i Zara Larsson. Słuchacie RMF Max Warszawa. My zaglądamy na Brudno, gdzie otwarto nowy plac zabaw. Uwaga, dla dzieci i dla dorosłych. Mini Ninja. Można się poczuć jak w programie Ninja Warrior. Zaprojektowano go tak, żeby i dzieci mogły korzystać i dorośli. To jest projekt z budżetu obywatelskiego. I fajnie, ale no właśnie, zawsze musi być jakieś ale. W weekendy ten plac jest otwarty od rana do wieczora, ale w dni powszednie od 17.30 do 21.00. Czyli wydano ponad 500 000 złotych na coś, co przez większą część dnia jest nieczynne. W ogóle trzeba było dać takie godziny otwarcia od 6.30 do 8.15 w każdy drugi wtorek miesiąca, jakie spełnia. Albo dobra, może nie będę podpowiadał. Roxy Faust, RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kątem nocy pokryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
2: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
15: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
14: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
16: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
17: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Annopol i poczuj klimat Jungle Night.
18: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
19: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBed, polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie, www.mybed.pl.
1: Dziś jest duża szansa na rozpogodzenia i to liczne w Warszawie, ale niewykluczone, że w ciągu dnia będą się pojawiały chmury, także te deszczowe, ale tego deszczu będzie jak na lekarstwo na razie. Na termometrach maksymalnie 18 stopni z plusem w ciągu dnia. W słońcu pewnie odrobinę cieplej, więc nie będzie najgorzej. Wiatr wieje głównie słabo, on chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Natomiast jutro 17 stopni z plusem zobaczymy i mogą pojawić się burze. W sobotę 14 stopni deszcz.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBed, polski producent łóżek i matracy posiadający showroom w Warszawie www.mybed.pl.
2: RMF Max.
4: RMF Max Warszawa.

Break Free i no nie ukrywam, mój ulubiony chyba numer od Ariany Grande z Zedem w RMF Max Warszawa, a przed nami męskie granie orkiestra i tegoroczny hymn męskiego grania. Nareszcie miłośnicy męskiego grania za półtora miesiąca będą mogli powiedzieć nareszcie, bo inauguracja trasy koncertowej w Żywcu, potem kolejne miasta, no i finał w Warszawie na lotnisku na Bemowie 21 i 22 sierpnia. A tak swoją drogą, jak ostatnio była afera wokół imprezy na Wilanowie, to podnoszono taki argument, że mieszkańcy osiedli na Wilanowie słyszeli hałasy nocne, no to mieszkańcy okolic lotniska na Bemowie tylko się uśmiechają. Był czas przywyknąć. Za chwilę 11 w RMF Max.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: www.stereo.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Do końca 2029 roku w Polsce ma powstać 135 nowych centrów zdrowia psychicznego. Dziś takich placówek jest 118. Co zatem się zmieni?
2: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 000 000 000 zł. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności.
1: O czym informował Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Druga linia metra jeździ już bez zakłóceń. Przypomnijmy, na stacji Rondo ONZ pod pociąg wpadła pasażerka. Narkotyki pod fotelem w samochodzie. Policjanci zatrzymali kierowcę na Ursynowie. Po przeszukaniu pojazdu znaleziono foliowy woreczek zawierający narkotyki oraz wagę laboratoryjną, która mogła służyć do porcjowania środków odurzających. 25-letni mężczyzna został przewieziony do komendy. Dzięki interwencji na rynek nie trafiło ponad 300 porcji narkotyków. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Koszykarze Legii Warszawa zaczynają rywalizację w pierwszej rundzie fazy play-off. Zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Awans do kolejnej rundy zapewni sobie ekipa, która jako pierwsza zapisze na swoim koncie 3 turniejowe zwycięstwa. Pierwsze 2 spotkania dziś i w sobotę na Bemowie, a we wtorek, 19 maja, Legia zagra w Dąbrowie Górniczej.
3: Generalnie w trakcie sezonu z każdą drużyną rozgrywamy 2 spotkania. Przy okazji jakiegoś Pucharu Polski czy Superpucharu czasami zdarza się częściej, aczkolwiek nie są to duże tajemnice, przeciwko komu, jak chcemy grać. Na przestrzeni całego sezonu już, że tak powiem, wykreowaliśmy własny styl i sposób pracy, do którego, jak podchodzimy do każdego zespołu, więc tydzień był długi, więc na pewno dało to nam trochę odpoczynku po ostatniej rundzie.
1: Tyle Michał Kolenda z koszykarskiej Legii. Start spotkania o 20:15, a stołeczni siatkarze tymczasem lecą na turniej finałowy Ligi Mistrzów do Turynu. W sobotę w półfinale powalczą z włoską Perugią.
4: Mamy jeszcze tam organizacyjne sprawy, jeżeli chodzi o samą Ligę Mistrzów. Jest sesja zdjęciowa. Sam turniej będzie dobrze zorganizowany i ta cała otoczka i to święto siatkówki, które jest zawsze na koniec sezonu, będzie stało na najwyższym poziomie.
1: O tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Michał Kozłowski, zawodnik projektu Warszawa. To wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie w samo południe. No i opowiemy między innymi o pogotowiu porządkowym w stolicy. Koniecznie słuchajcie naszych fleszy. I to wszystko na teraz. Czas na informacje od naszych lokalnych speców od Meteo. Oni mają dla nas najświeższe informacje o pogodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Na pogodowej mapie widać sporo słońca, ale będą też niestety pochmurne momenty, ponoć, tak twierdzą specy od Meteo. I te chmury przyniosą takie przelotne opady deszczu w Warszawie, natomiast będzie też sporo błękitu. No 18 stopni z plusem to jest maks na dziś. Trochę te wartości będzie obniżał umiarkowany wiatr, ale na ogół będzie wiał słabo, więc no będzie i cieplej, i trochę chłodniej. Cieplej oczywiście w słońcu. Jeśli chodzi o biometr, on będzie niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: No to jak już wszystko wiemy, to możemy wracać do muzyki w RMF Max. Damiano Dawid już w tle z kawałkiem The First Time i można powiedzieć Dawidów dwóch, bo Dawid Miązek. Witam się z Wami ponownie i zapraszam do 13:00. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

0: California Love, Y2115, Vivi Simon i Polar w RMF Maxi. Od razu robi się bardziej letnio, bardziej weekendowo. O tym, że weekend się zbliża, to nikomu chyba nie muszę przypominać, ale przypomnę, że w ten weekend kolejna odsłona lata na maksa naszej letniej trasy koncertowej. My nie czekamy na start lata, żeby ruszyć z latem na maksa. Jesteśmy, słuchajcie, w 16 maja, czyli w sobotę w Pile. Zagra Zalia, zagra Posti, będzie też Ola Bieniasz ze swoim DJ-skim setem. Będzie gorąco, oczywiście tysiące maksymalnych gadżetów mamy do rozdania pod sceną Zafri. Jak macie blisko do Piły, to koniecznie wbijajcie szczegóły na rmfmax.pl. Wstęp oczywiście wolny.
1: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1 przez 3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
3: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Fearless London to Galaxy w RMF Max Warszawa. A czy są tu z nami miłośnicy kraju kwitnącej wiśni? Tacy, którzy daliby się pokroić za parę dni spędzonych w Japonii. No wiadomo, wycieczka do Japonii to nie są tanie rzeczy, ale za to fragment Japonii będzie można znaleźć w ten weekend w Warszawie. I to bez wydawania pieniędzy na bilety. W praskiej stalowni przy ulicy Szwedzkiej pop-up japoński. Taka impreza, trzecia już edycja targów, warsztatów inspirowanych właśnie Japonią. Będzie japoński design, japońska moda, rękodzieło, ceramika, kosmetyki, ale też przekąski na przykład z kraju kwitnącej wiśni. Będzie też strefa warsztatów, ale też strefa chilloutu z japońską muzyką i kuchnią. Sobota, niedziela, stalownia przy Szwedzkiej. Wstęp jest wolny.

0: gdy będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cymbs z Księgą Żywiołów. Słuchacie RMF Max. No i co tam znowu? No, lodówka ledwo chodzi, drzwi się nie domykają. Albo najgorsze, boazeria wyszła z mody. Zawsze coś, nie? To już jest ten czas, sezon remontowy się zbliża, także weź sobie, zgarnij od RMF Max minimum 14 331 zł, wygraj te pieniądze i wymień wszystko, co nie działa na chacie albo co już wymaga wymiany, bo się nie podoba. I już odpuść sobie to ciągłe naprawianie. Wymień i spokój. Ponad 14 koła jest do wzięcia, także SMS z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 albo rmfmax.pl, tam też można się zgłosić i potem zostaje już tylko czekać na telefon od nas dzisiaj w sprawie kasy. Telefon działa w zasięgu, prawda? rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: firmy. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.
15: Na pogodowej mapie widać sporo słońca, ale będą też niestety pochmurne momenty, ponoć, tak twierdzą specy od meteo. I te chmury przyniosą takie przelotne opady deszczu w Warszawie, natomiast będzie też sporo błękitu. No 18 stopni z plusem to jest maks na dziś. Trochę te wartości będzie obniżał umiarkowany wiatr, ale na ogół będzie wiał słabo, więc no będzie i cieplej i trochę chłodniej, cieplej oczywiście w słońcu. Jeśli chodzi o biometon, on będzie niekorzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.
16: RMF Max.
17: RMF Max Warszawa.

0: End of Beginning w RMF Max Warszawa, Joe, koniec początku w wolnym tłumaczeniu. To można powiedzieć, że to mniej więcej nas teraz czeka, bo początek czwartku się kończy, zaraz będzie już 12, zaraz popołudnie, a popołudnie w czwartek to już w zasadzie jest, no może nie weekend, ale takie przedweekendzie. Ładna nazwa taka, przedweekendzie. To po 12, punktualnie o 12 flash w RMF Max Warszawa. Między innymi będzie o naukowcach z UKSW, którzy ruszają na Wisłę chronić mewy i rybitwy za 2 miliony złotych. No, za tyle to też bym ruszył. Będzie też pogoda dla Warszawy, ale najpierw nowość od Gipsa, Kukona i Jonatana. Ty masz, dajcie głośniej, bo fajne.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C. Bo w Play

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Jest punktualnie 12 w RMF Max Warszawa, to pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na doniesienia amerykańskich mediów, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to wytłumaczył?
8: Wyjaśnią, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
9: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec. I może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
8: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
7: Tyle Michał Radkowski.
5: Słuchacie RMF Max.
7: To u nas dostaniecie garść świeżych informacji w pigułce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie sprzedaży fałszywych leków i suplementów. Funkcjonariusze KAS oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z Europolem rozbili grupę przestępczą. Działała w całej Unii Europejskiej i poza nią. Przeszukano 11 lokalizacji w Warszawie i w Krakowie. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania. Zatrzymano 15 osób, z czego 3 osoby na terenie Polski. Pogotowie porządkowe w stolicy na posterunku. W tym roku ekipy wyjeżdżały do akcji już blisko 2000 razy.
10: Pogotowie porządkowe sprząta z ulic również to, co spadło z pojazdów. To najczęściej materiały budowlane, piasek czy żwir, ale zdarzały się również tony szkła, a także skrobi ziemniaczanej, owoce, siano czy nawet meble. Tego typu akcji w tym roku było już 700.
7: Ale to nie wszystko.
10: Kolejnym częstym powodem interwencji ekip pogotowia porządkowego są płyny, które wyciekły na jezdnię z pojazdu. To najczęściej płyny eksploatacyjne, takie jak paliwo czy oleje.
7: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Blisko 2 miliony złotych na projekt badawczy poświęcony ochronie ptaków. Taki zastrzyk dostał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki dofinansowaniu uda się zakupić kontener arktyczny oraz łódź.
11: Pobierane są próbki, pobierane są jaja zwierząt, już przy tym to są zwierzęta, które gniazdują na łachach piaszczystych, trzeba do nich dopłynąć, monitorować cały czas, stawiane są specjalne zapory przeciwko drapieżnikom, w związku z tym te łodzie i tym, co w ogóle dysponujemy i co będzie kupowane, no właśnie służy ku temu, aby dostawać się w różne miejsca. No wiadomo, że zwierzęta wybierają miejsca odosobnione, spokojne, a nie chcą być przy plażach, w związku z tym musimy tam dotrzeć.
7: Tyle koordynator projektu profesor Jacek Tomczyk z UKSW. W Orlen Basket Lidze Energa Trefle Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Ekipa z Trójmiasta będzie teraz chciała pokazać, co potrafi po styczniowej porażce. Początek spotkania o 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: trochę wyższe wartości niż ostatnio. Mamy w Warszawie 18 stopni z plusem maksymalnie. W słońcu pewnie będzie trochę cieplej. No i tego słońca będzie dziś sporo, ale to słońce będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przenieść przelotne opady deszczu. Także pogodowa mieszanka nas czeka. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje głównie słabo, chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Biometr niekorzystny, więc samopoczuciem z koncentracją może nie być najlepiej. Jutro 17 stopni z plusem i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: No to mamy obiecane przed weekendzie czwartkowe popołudnie w RMF Max, które zaraz otworzy nam BTS numerem Swim, a zaraz po nim będzie Shakira. No i słuchajcie, BTS, Shakira i jeszcze Madonna wystąpią w przerwie finału mundialu. To ma być, słuchajcie, widowisko na miarę halftime show Super Bowl w NFL, tak zapowiada FIFA. No zobaczymy, jak FIFA coś obieca, to wiadomo, że na tym zarobi. Tak to działa. Lecimy z BTS, Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Beautiful Animal Georgie w RMF Max. Słuchajcie, z matematyką ścierali się już maturzyści, ostatnio ósmoklasiści, no to teraz my się pościeramy, ale spokojnie, będzie łatwe. Ile to jest 1 razy

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Prime Video.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
14: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
15: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
16: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: To pewne.

Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. To jest RMF Max Warszawa. Tymczasem ciekawa sprawa z ulicy Morelowej na Białołęce, gdzie na miejskim parkingu wzdłuż ulicy na wysokości warsztatu samochodowego pojawiła się jakiś czas temu taka kartka: parking płatny, godzina 500 zł, każda kolejna godzina 1000 zł. I nawet nie wiadomo komu płatny, chociaż no jest to na ogrodzeniu warsztatu samochodowego i nic więcej tam nie ma. Ale to jeszcze pikuś, bo ostatnio na samochodach, które tam parkują, pojawiły się takie karteczki: proszę usunąć samochód z tego miejsca, a potem samochodom ktoś pospuszczał powietrze z opon. No kto, to nie wiadomo, ale pewnie ci sami ludzie, którzy sobie wymyślili parking płatny za 500 zł za godzinę. Sprawą zainteresował się jeden z radnych dzielnicowych i teraz będzie to sprawdzać Urząd Miasta i Straż Miejska. Może się skończyć na słonym odszkodowaniu za bezumowne korzystanie z miejskiego terenu, ale może się też skończyć tak jak zawsze. Nie wiemy, nie możemy, nie da się ustalić, a karteczka z parkingiem za 500 zł, no może wiatr przywiał, nie wiadomo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Great Brands. Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Annopol i poczuj klimat Jungle Night. Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Fundary!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.
6: Trochę wyższe wartości niż ostatnio mamy w Warszawie. 18 stopni z plusem maksymalnie. W słońcu pewnie będzie trochę cieplej. No i tego słońca będzie dziś sporo, ale to słońce będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przenieść przelotne opady deszczu. Także pogodowa mieszanka nas czeka. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje głównie słabo, chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Biometr nie korzystny, więc samopoczuciem z koncentracją może nie być najlepiej. Jutro 17 stopni z plusem i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybet.pl.
4: RMF Max.
3: RMF Max Warszawa.

0: Without Me i Eminem w RMF Max, albo jak to nasz ziomeczek, to można powiedzieć Eminem. Dobra, wiem, że to trochę suche, ale za to teraz będzie soczysty wokal Wiktora Waligury, cztery pory roku, tuż przed godziną 13:00. I to jest też numer na pożegnanie dzisiaj ode mnie, bo za chwilę znikam ze studia, za chwilę zostawiam was w towarzystwie Ani i Fiołasa, będzie program I Wszystko Gra zaraz po 13:00. Dawid Miązek, wracam do was jutro, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
18: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Warszawa 95 i 8 FM.
25: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Wynika z najnowszych danych GUS. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósło o 3,4%. To w porównaniu z końcem 2025 roku wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
26: Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% 1,5% wzrostu, to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%.
25: Ale niestety kolejne miesiące mogą być słabsze, dodaje Igor Skrzypek.
23: Słuchacie RMF Max.
25: Dzięki nam jesteście na bieżąco. Uwaga, pasażerowie warszawskiej kolei dojazdowej. Od dziś czekają Was kolejne utrudnienia, a więcej w tym temacie oczywiście reporter RMF Max Przemek Mzyk. Przemku, co dokładnie się zmienia?
0: Zgadza się, z powodu wymiany szyn między Komorowym a Podkową Leśną Główną na odcinku od Rębusy Podkowa ruch pociągów na obu torach od dziś zostaje całkowicie wstrzymany. Blokada potrwa przez najbliższe 4 dni, a także wybrane dni w kolejnym tygodniu. W tym czasie zamiast pociągów pojadą autobusy zastępcze. Mamy też dobrą informację: na trasie z Komorowa do Warszawy pociągi kursują teraz częściej niż w marcu i w kwietniu, a szczegóły znajdziecie na wkd.com.pl.
25: Tyle od naszego reportera, a teraz zmiana tematu. Sprawdzamy, co nowego pojawi się na mapie Warszawy. Białołęka wzbogaci się o nową pływalnię. Obiekt powstaje przy ulicy Ostruckiej.
1: Tak, na chwilę obecną pracę realizujemy zgodnie z harmonogramem. Nie ma tutaj na razie żadnych istotnych zagrożeń. Na zewnątrz budynku, oczywiście w naszym zakresie, jest też zagospodarowanie terenu zewnętrznego na działce. Tu będą miejsca parkingowe naziemne, drogi wewnętrzne dojazdowe, zarówno dla aut osobowych, jak i dla autobusów. Oczywiście przewidziano również miejsca dla osób niepełnosprawnych.
25: To przedstawiciel wykonawcy robót Marcin Dryka. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. Koszykarska Legia Warszawa kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Dziś w Kalina Bemowie pierwszy mecz fazy play-off Orlen Basket Ligi. Wszystkie argumenty sportowe oraz statystyki przemawiają za drużyną ze stolicy.
2: Na papierze zawsze dobrze wszystko wygląda tak naprawdę. Dla nas liczy się tylko to, że zaczynamy w domu z drużyną z Dąbrowy. Ostatnio mieliśmy okazję się mierzyć pod koniec sezonu, więc mniej więcej wiemy, z czym to się je i będziemy na pewno gotowi. Duże gratulacje również dla drużyny z Dąbrowy, która naprawdę wyszarpała ten play-off do ostatniego momentu. No cóż, tylko się cieszyć, grać i wygrywać.
25: Tyle Michał Kolenda z koszykarskiej Legii. Początek wielkich emocji w hali na Bemowie o 20:15. Nie możecie tego przegapić, absolutnie. A teraz aktualne informacje od speców od Meteo.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
25: Pogodowa mieszanka dziś w Warszawie, trochę błękitu, trochę chmur, także tych ciemnych i deszczowych. Na termometrach 18 stopni z plusem, więc jest trochę lepiej niż ostatnio, ale też no rewelacji jeszcze nie ma. Natomiast wiometr jest niekorzystny cały czas i kiepsko działa na samopoczucie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Jutro na termometrach 17 stopni może być burzowo, a w sobotę tylko 14 powyżej zera i może popadać.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Witajcie po 13:00 w Dniu Farmaceuty. Jesteśmy waszym lekiem na całe złotego czwartku.
16: Z wami w biurach, z wami za kierownicą, a jeśli pracujecie na zewnątrz, tym bardziej będziemy grać dla rozgrzewki na drugą połowę roboczego dnia. Anka i Fioła, siema.

0: No jak to gdzie? Jak hity, to wiadomo, że w RMF Max. Body Talk za nami. A o tym czwartkowym popołudniu być może będziecie mówić latami. Za każdym razem przy rodzinnym stole będziecie to czwartkowe popołudnie wspominać. Jeśli teraz wejdziecie do naszej zabawy za dużo, za mało, bo teraz każde zgłoszenie razy 169 mnożymy.
1: Zgłoszenie, czyli prosta sprawa, tylko SMS, może być jeden, na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy, w której do wygrania jest na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 14 503. Wystarczy trafić dokładnie, ile mamy na koncie, i wtedy zgarniacie tę kasę.
0: Widełki się zacieśniają i to być może ty dziś tę kasę wyciągniesz. Teraz 169 razy mnożymy twoje zgłoszenie. 7327. SMS o treści MAX. MAX.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
18: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
17: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na wypadek, gdyby was jeszcze dzisiaj nikt nie przytulił, ona zrobiła to swoim głosem. Taylor Swift za nami w RMF Max.
1: A teraz mam nadzieję, że się podłączycie. Wolne kury!
0: No radę!
1: Wolne kury!
0: Oczywiście, że tak!
1: Los kur w Europie właśnie się waży. Chów klatkowy być może zostanie całkowicie zakazany. Europarlamentarzyści proponują dopłaty dla rolników, by ci bardziej humanitarnie hodowali kury.
0: Brawo! Jestem absolutnie za, a jakby ktoś się zastanowił dlaczego i brakowało mu argumentów albo takie argumenty jak zdrowie i tym podobne nie robiły na nim wrażenia, to po prostu zróbmy to dla jaj.

0: robi nam już weekendowy klimat. Bledka i dwa dni w RMF Max. Ale a propos wzroku, to teraz powinien on powędrować tam, gdzie leży albo znajduje się wasz telefon.
1: I być może już za godzinę nie uwierzycie własnym oczom, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych. Nawet jak jesteście gdzieś teraz na deszczu, pod kurtką można na tym dotykowym ekranie wyklikać hasło MAX i wysłać szybko na 7327 za 3,69, bo jeszcze chwilę 169 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: To jest ten moment. Albo teraz, albo dzisiaj już wcale. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia. Na czarną godzinę, na zdrowie, na co tylko chcecie. 7327. Na ten numer wysyłajcie hasło MAX.
2: RMF MAX. RMF MAX.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: żabka.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie. www.mybet.pl.
17: Pogodowa mieszanka dziś w Warszawie. Trochę błękitu, trochę chmur, także tych ciemnych i deszczowych. Na termometrach 18 stopni z plusem, więc jest trochę lepiej niż ostatnio, ale też no rewelacji jeszcze nie ma. Natomiast wiometr jest niekorzystny cały czas i kiepsko działa na samopoczucie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Jutro na termometrach 17 stopni może być burzowo, a w sobotę tylko 14 powyżej zera i może popadać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBet. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie. www.mybet.pl.
18: RMF Max.
19: RMF Max. Warszawa.

0: Każda pora jest dobra na coś od Eda Sheerana. Azizam w RMF Max. A to najwyższa pora na zmiany. Od sierpnia z restauracji znikną popularne saszetki na ketchup, na sosy, na inne tego typu rzeczy, bo ze względów ekologicznych Unia Europejska wprowadza zmiany.
1: No, słuchajcie, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz ktoś powiedział, o nie, kolejna rzecz, to spokojnie. Zajrzyjcie do kieszeni, do szuflady, tam są jeszcze na bank zapasy przynajmniej na kilka lat.
2: To jest nowość!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
0: I po reklamie.
2: Spadaj. Zostań.
3: Hello.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Punktualnie 14 na zegarach RMF Max oznacza tylko jedno, czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie niedaleko Katowic. W takim razie jak rząd chce zrealizować te obietnice?
5: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
4: A to był Michał Radkowski.
2: Słuchacie RMF Max.
4: 2-milionowe wsparcie dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pieniądze trafią m.in. na ochronę mew i rybitw w Dolinie Środkowej Wisły. Naukowcy sprawdzą, jak skuteczniej dbać o rzadkie gatunki w ich naturalnym środowisku.
6: Ten projekt świadczy o tym, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje swoją misję nie tylko w murach naszej uczelni, ale również wychodzi poza naszą uczelnię, współpracując z różnymi ośrodkami w celu zdobycia środków na realizację pewnych projektów, które pozwolą nie tylko na rozwój kadry naukowej, ale przede wszystkim posłużą też i społeczeństwu.
4: Usłyszeliśmy od prorektora do spraw kadry i projektów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marka Stokłosy. A teraz opcja dla kibiców koszykówki ze stolicy. W Orlen Basket Lidze Energa Trefl Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Ekipa z Trójmiasta będzie teraz chciała pokazać, co potrafi po styczniowej porażce.
7: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. 3 mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze, mająca moim zdaniem najlepszego ofensywnie gracza, czyli Andriusa Hortona.
4: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla, początek spotkania o 18. Historia w rytmie hip-hopu opanuje warszawską Białołękę. Już w tę sobotę Noc Muzeów w dzielnicy zmieni się w plenerowy koncert rapowy. Przemek Mzyk.
8: Przed dzielnicowym ratuszem przy ulicy Mudlińskiej odbędzie się światowa premiera 6 rapowanych utworów opowiadających o burzliwych losach tej części stolicy. Co ciekawe, historyczne teksty nawijają wspólnie białołęcka młodzież oraz seniorzy. Widowisko łączące nowoczesne bity i opowieści o dawnej Warszawie rozpocznie się w sobotę o 21.15, a wstęp jest bezpłatny.
4: I na zamknięcie mamy dla Was jeszcze wejściówki na Juvenalia organizowane na Wydziale Zarządzania UW. Scena będzie należała do wyjątkowych artystów. Wystąpią m.in. Young Leosia, Reto, Kukon oraz Fukaj. To 22 maja. Bilety na rmfmax.pl. Klikajcie w zakładkę Warszawa. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dziś 18 stopni w Warszawie i taka pogodowa przeplatanka, trochę chmur, trochę przejaśnień, gdzieś tam wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej. Jeśli chodzi o biometon, pozostaje niekorzystne, więc samopoczucie może nie być najlepiej. Jak to będzie wyglądało w tych kolejnych dniach? No, jutro 17 stopni z plusem, ale będą pojawiały się burze przez cały dzień. Pokaże się trochę słońce oczywiście również. Biometon nie będzie korzystny, a pojutrze już bez niestety jakichkolwiek przejaśnień i 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Kofeina i podkręcone RMF Max to jest coś, co ratuje dzisiaj. Just, Jack Style i on czy Sombr pojawią się w pierwszym kwadransie. Anka i Fioła, zwitajcie po drugiej.
10: Pomagamy dowieść ten dzień do mety. No i nie uwierzycie, ile lewy miałby na minutę zarabiać grając w Arabii Saudyjskiej. Zaraz szczegóły na dzień dobry. Felix Jani Kaskada.

0: RMF Max, jak zawsze świeżo. Justa, Jack Style i ona. A dzisiaj cała Polska mówi o tym, ile lewy miałby zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. 90 milionów euro rocznie. Astronomiczna, niewyobrażalna kwota, więc może łatwiej wam będzie sobie wyobrazić 185 euro na minutę bądź 3 euro na sekundę.
1: Zaczęliście właśnie przekładać to na swoją rzeczywistość? Ile zarabiacie na minutę albo na sekundę? Za moment może się okazać, że to jest nawet ponad 14 tysięcy. W naszej zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
1: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
2: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
3: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Tycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
7: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
11: I po reklamie.
12: Mocne hity bez przerwy.
13: To działa.
12: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. No, może jakaś podpowiedź z góry teraz by się przydała, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my, jedyne co, to możemy podpowiedzieć, jakie są widełki. Numer telefonu wykręcamy, pora na finał zabawy. Za dużo, za mało.
0: Przede wszystkim pora odebrać telefon.
2: Czy kogoś zastaniemy?
3: Halo.
0: Halo, dzień dobry, RMF Max, się kłania Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność? Kto po drugiej stronie, jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: I Mati, jak tam twój czwartek?
4: A spoko, zjadłem obiad i zaraz wyruszam w trasę.
2: Jesteś kierowcą?
4: Wyruszam w trasę, żeby się dostać do pewnego biura i tam zrobić pewną robotę.
2: Śpiech, bo kombinuję. U nas wszystko jest dużo prostsze, Mateusz. U nas wystarczy wytypować kwotę, jaką mamy na koncie i po prostu ją wygrywasz, jeśli ci się to uda.
0: Co ty na to? Na ponad 14 tysięcy złotych. Na co by się wydał?
3: Pewnie na część na rozrywkę, a część na spłatę albo na spłatę.
2: W jakimś pewnym biurze na pewne rzeczy. Ja wiem, że jak to wygląda. Mateusz, na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 14 503 zł. Wytypuj, jaka twoim zdaniem jest na naszym koncie kwota.
3: Ja bym strzelił w 14 332 zł.
0: Niewielki ruch, ale może znaczący. 14 332.
2: O jedną złotówkę wyżej niż nasza dolna granica. No to co, sprawdzamy?
3: Sprawdźmy.
5: Za mało.
2: To było chytre, ale nieskuteczne.
0: Ale zobacz, ty przesunąłeś granicę o złotówkę, a wygrywasz 500. Gratuluję.

0: Gratulujemy ci.
1: Dziękuję bardzo.
2: Na pocieszkę, choć pudło zaliczyłeś, to pół tysiaka wysyłamy tobie.
1: No kiedyś się pomyliłem o złotówkę, więc tak myślałem, że może tym razem.
0: Nauczony przykrym doświadczeniem. No,
2: tym razem historia koła nie zatoczyła.
0: Innym ludziom też specjalnie nie pomogłeś, ale zawsze coś. Sam wychodzisz dzisiaj na plusie.
3: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedź na taki klimat o poranku.
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla łodzi, ale dla łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj i nie udawaj. Tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
10: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
11: Skol Fashion Pan.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Morliny są.
17: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
18: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
19: Innych nosi na myśl o ciężarach. Z

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBed. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybed.pl.
6: Dziś 18 stopni w Warszawie i taka pogodowa przeplatanka. Trochę chmur, trochę przejaśnień, gdzieś tam wiatr wieje, umiarkowanie chwilami nieco silniej. Jeśli chodzi o biometon, pozostaje niekorzystne, więc samopoczucie może nie być najlepiej. Jak to będzie wyglądało w tych kolejnych dniach? No, jutro 17 stopni z plusem, ale będą pojawiały się burze przez cały dzień. Pokaże się trochę słońca oczywiście również. Biometr nie będzie korzystny, a pojutrze już bez niestety jakichkolwiek przejaśnień i 14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki MyBed. Polski producent łóżek i matracy posiadający showroomy w Warszawie www.mybed.pl.

0: Radio Cruz rozgrzewa w czwartkowe popołudnie w RMF Max, a gorąca dyskusja toczy się w sieci, no bo ma pojawić się nowa adaptacja filmowa Odysei. Christopher Nolan będzie jej reżyserem, a w rolę złotowłosej Greczynki Heleny ma wcielić się ciemnoskóra Lupita Nyong'o.
1: Ja wiem, że wielu zastanawia się, czy są gdzieś granice tej potrzeby równoważenia, dawania jakby różnorodności. Oczywiście.
0: Nie ujmujemy talentowi aktorskiemu Lupicie Nyong'o, ale umówmy się, była czarnoskóra Kleopatra, byli czarnoskórzy Wikingowie. Ja się boję, gdy zaczną nowych krzyżaków kręcić, co będzie z Jagienką.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Słyszysz to? To Django Night w Faktory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Annopol i poczuj klimat Django Night.
6: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Young Leosia, Shafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
9: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Monika Chrycko, jest 15. Zapraszam na skrót informacji w RMF Max Warszawa. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Co ma zmienić ta ustawa?
3: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie,
2: więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować, dodaje Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Groźny wypadek lotniczy na Mazowszu. Jak dowiedział się nasz reporter Przemek Mzyk, po południu w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego runął i spłonął wiatrakowiec. Dwóm osobom, które leciały maszyną, udało się uciec z płonącego wraku przed przybyciem strażaków.
5: Nasze działania polegały na ugaszeniu palących się resztek maszyny oraz udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. Te osoby zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu w tym momencie pozostaje jeszcze jeden zastęp straży pożarnej, zabezpieczający miejsce do czasu przyjazdu wszystkich niezbędnych służb w celu ustalenia przyczyn tego zdarzenia.
2: Powiedział RMF Max Rafał Łyszkowski z Grodziskiej Straży Pożarnej. I kolejne informacje w pigułce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zgodnie z wyrokami sądów. Naczelny Sąd Administracyjny w marcu nakazał wpisanie do polskiego rejestru aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Do tego tematu jeszcze wrócimy. A dziś ważne starcie dla koszykarskiej Legii. W pierwszej rundzie play-off Orlen Basket Ligi ekipa ze stolicy zmierzy się z MKS-em Dąbrową Górniczą. To o 20.15. Czy dotychczasowe sukcesy będą wywierały presję w play-offach?
6: My urośliśmy. Jesteśmy, powiedzmy, w takim piku naszym, więc postaramy się to podtrzymać.
2: Tyle Andrzej Pluta z koszykarskiej Legii. Tymczasem Warszawa stanie się stolicą światowego streetballu. Od 1 do 7 czerwca na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki odbędą się Mistrzostwa Świata FIBA 3x3.
7: To ogromne przedsięwzięcie, dla nas bardzo trudne, bo wybudowanie w centrum miasta boisk do koszykówki przynależy jeszcze na Mistrzostwa Świata wyzwanie, ale damy radę.
2: Powiedziała prezes Pałacu Kultury i Nauki Katarzyna Osowiecka. Zanim o sporcie, jeszcze przypominamy o akcji Funduszowy Maj. Możecie sprawdzić, na co poszły unijne pieniądze. I tak na przykład w sobotę możecie się wybrać na spacer przyrodniczy z przewodnikiem po Kampinoskim Parku Narodowym. Można będzie się przejść ścieżką do Karczmiska, trasą zmodernizowaną dzięki funduszom europejskim. A teraz już flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
8: Zaczynamy od koszykówki. Dziś w Orlen Basket Lidze dwa mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefl Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
9: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. Trzy mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze.
8: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek o 18, a wieczorem w Warszawie Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, zagra z MKS Dąbrową Górniczą. Teraz ten z wieczorem na kort znowu wyjdzie Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz nie wcześniej niż o 20.30.
2: Przejaśnienia, ale na szczęście bez opadów. Tak będzie wyglądało popołudnie i wieczór w Warszawie. Wieczorem na termometrach około 11 stopni. Wiatr z północnego wschodu może jednak potęgować odczucie chłodu. Nocą niebo się rozpogodzi, temperatura jednak jeszcze spadnie, bo do 9 stopni. Wiatr nieco osłabnie, ciśnienie pozostanie wysokie. Piątek w stolicy możliwe, że z burzami, ale znowu czeka nas delikatny skok na termometrach.
4: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
10: Biomet dzisiaj niekorzystny, więc skorzystajcie z klimatu, który robi RMF Max. Tame Impala na start.
11: Do tego White 2115, tu Anka i Fiołas. Gramy dla...

0: tylko w połowie t-shirt Igi Świątek jest biały. To White 2115 w RMF Max. Iga Świątek dziś walczyć będzie o finał turnieju w Rzymie. Zdradziła, co usłyszała od Rafy Nadala. Powiedziała, że Rafa powtarza to samo, co jej trener i teraz gadają jej to we dwóch.
1: No to chyba nie jest dziwne, prawda? No
0: ale
1: trener
0: jakby
1: z Rafą trochę pracował. Dokładnie. Ale dlaczego jak coś daje dobry efekt, to nie ma być powtarzane? My na przykład zaraz zrobimy podobnie. Będzie Rihanna i SM. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Na salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Tuż po przekroczeniu progu u KSW poczułam dużo większą pewność siebie.
9: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
8: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
10: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
14: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: I po reklamie.

0: stracenia w RMF Max mrozu, a sporo do zyskania mamy, jeśli to przejdzie. Komisja Europejska rzuciła pomysł, by powstał jeden bilet kolejowy na całą Unię. Jak pierścień władzy, jeden by złączyć wszystkich przewoźników.
1: Ale to brzmi fantastycznie, tym bardziej, że jeżeli któryś z pociągów się spóźni, to się okazuje, że nie my będziemy musieli się organizować, tylko przewoźnik nam załatwi hotel, może przekąski.
0: To trochę tak jak teraz działa w liniach lotniczych, gdy jeden samolot się spóźnia.
1: Ja bym nie miała nic przeciwko, słuchaj, jadąc na przykład do Portugalii pociągiem, żeby się tak na chwileczkę na przykład w Austrii zatrzymał, albo gdzieś w Hiszpanii. No bardzo proszę, jeszcze hotel mi załatwią.
0: Ja nie wiem jak z punktualnością pociągów w zachodniej Europie, ale patrząc na nasz rodzimy rynek, boję się, że PKP będzie musiało stawiać swoje hotele.
1: A teraz płynnie przez ten czwartek. Do przodu, BTS i Swim.

0: Drake'i, Just the way you are. Robią nam lato, tymczasem właśnie, no dzisiaj te zrywające się w całym kraju nistego nizowego burze powodują, że przecież można sobie ze spokojem, siedząc w samochodzie, posłuchać utworu do końca. Poza w końcu tym, w aucie najbezpieczniej.
1: Umówmy się, uprawy to lubią. Jeżeli nie załapaliście się dotąd na deszcz, to czy będzie szansa zmyć trud niemalże całego tygodnia po południu? Zaraz szczegóły w prognozie pogody.
0: A potem kolejne hity. I Money, Don't Be So Shy choćby.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: na telio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
2: Skol Efficient Pump.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę. Z darmowej konsultacji z architektem wnętrz połączonej z pakietem benefitów na wykończenie mieszkania. Na konsultację z doradcą kredytowym, zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 40-60, a miejsce parkingowe otrzymasz gratis. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Przejaśnienia, ale na szczęście bez opadów. Tak będzie wyglądało popołudnie i wieczór w Warszawie. Wieczorem na termometrach około 11 stopni. Wiatr z północnego wschodu może jednak potęgować odczucie chłodu. Nocą niebo się rozpogodzi, temperatura jednak jeszcze spadnie, bo do 9 stopni. Wiatr nieco osłabnie, ciśnienie pozostanie wysokie. Piątek w stolicy możliwe, że z burzami, ale znowu czeka nas delikatny skok na termometrach.

0: umiał znikać. Houdini i Eminem w RMF Max. A to jedna z niewielu takich historii zakończona happy endem. Po 11 latach gość dostał się do swojego portfela z bitcoinami. Hasło zniknęło i cały dysk wrzucił do AI-a. I to AI wynorał stary plik z liceum z notatnika, gdzie to hasło było zapisane. 5 bitcoinów wróciło.
1: Wow. A kto zwrócił uwagę na to, że on w liceum kupił 5 bitcoinów? Ja nie wiem, ja w liceum kupowałam pizzę. Także jeżeli należycie do tej samej grupy, to jest jedno hasło klucz teraz. Hasło Max, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można wygrać w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.
0: Dostańcie się do naszego portfela, wytypujcie, jaka jest tam kwota i weźcie ją ze sobą. 7327, SMS o treści Max.
1: Szansę, żeby zarobić kasę, można dać sobie też na rmfmax.pl, a to już Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów. Słyszę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami.
2: Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu.
1: Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
20: I po reklamie.
21: Na zegarach 16 to czas na najnowszy skrót informacji w RMF Max Warszawa. Monika Hrycko, zapraszam na flash. Katowicka firma Works 11 nie będzie mogła umieszczać na broni i amunicji znaku towarowego Obelix. Sąd Unii Europejskiej unieważnił jego rejestrację. Zgodę wydaną wcześniej przez Urząd Patentowy zaskarżył francuski wydawca komiksów.
22: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasne dowód, dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
21: To była Katarzyna Szymańska Borginą.
0: To jest RMF Max Warszawa.
21: Teraz Warszawa i najnowsze informacje z miasta, które usłyszycie oczywiście tylko w RMF Max. Rusza przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Idzikowskiego i Alei Witosa. Modernizacja obejmie sygnalizację świetlną, nową organizację ruchu oraz udogodnienia dla rowerzystów. Oferty przetargowe można składać do 5 czerwca. Prace mają zakończyć najpóźniej do 31 października przyszłego roku. Ale wcześniej jeszcze krótko o weekendowych utrudnieniach. Dziś i jutro w związku z koncertem na PGE Narodowym od godziny 17 do 20 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Widzowie na stadion najsprawniej dojadą warszawskim transportem publicznym. Po koncercie policjanci mogą zamknąć most Poniatowskiego i przejazd od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy, tramwaje i pociągi metra. 2-milionowy zastrzyk gotówki otrzymał UKSW. To dotacja na projekt badawczy dotyczący ochrony ptaków. Naukowcy z uczelni zajmą się analizą sposobów skuteczniejszej ochrony rzadkich gatunków w ich naturalnych siedliskach.
1: To są zwierzęta, które gniazdują na łachach piaszczystych, trzeba do nich dopłynąć, monitorować cały czas. Stawiane są specjalne zapory przeciwko drapieżnikom. W związku z tym te łodzie i tym, co w ogóle dysponujemy i co będzie kupowane, no właśnie służy ku temu, aby dostawać się w różne miejsca.
21: Tyle koordynator projektu, profesor Jacek Tomczyk z UKSW. Blisko 2000 razy interweniowało od początku roku warszawskie pogotowie porządkowe. Zespół działa przez całą dobę, usuwając z ulic m.in. rozlaną czekoladę, tony skrobi czy odłamki szkła.
2: W tym roku ekipy pogotowia usunęły łącznie ponad 29 tysięcy metrów kwadratowych tego typu zanieczyszczeń.
21: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Na finiszu jest już budowa nowego pawilonu dla pingwinów przylądkowych w warszawskim zoo. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. Basen właśnie napełnia się wodą. Wkrótce do nowego domu wprowadzą się pingwiny, a zwiedzający zyskają możliwość obserwacji ich codziennego życia przez przeszklone ściany.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Przed nami wieczór i noc w Warszawie z mieszanką chmur i przejaśnień, na szczęście bez opadów. Wieczorem na termometrach około 11 stopni, ale wiatr z północnego wschodu może nieco potęgować odczucie chłodu. Nocą niebo się rozpogodzi, a temperatura spadnie jeszcze do 9. Wiatr nieco osłabnie, a ciśnienie pozostanie wysokie. Piątek w stolicy możliwe, że z burzami, ale znowu czeka nas delikatny skok na termometrach. Jutro maksymalnie 20 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Skoro mamy deszczowy czwartek, co rozsypać w ogrodzie, żeby pozbyć się ślimaków? Jest patent, zaraz wam go zdradzimy.
25: Najlepiej zrobić to po deszczu. Anka i Fiołas, witajcie. To Kajgo na start.

0: taki sentymentalny ten Damiano Dawid, ale przyjemnie się od niego robi. The first time za nami.
1: A dzisiejszy deszcz warto wykorzystać, jeśli macie ogród. Co rozsypać, żeby pozbyć się ślimaków? Fosforan żelaza, kochani, jest bezpiecznym, a nie chemicznym rozwiązaniem.
0: O, proszę
1: albo,
0: bardzo.
1: Albo wysuszone fusy po kawie.
0: No.
1: To też odstrasza ślimaki.
0: Oczywiste, oczywiste. Ty widziałeś kiedyś takiego po kofeinie ślimaka, jak musiałby zasuwać? No przecież to się kłóci ze sobą. No.
1: Oksymoron, ślimak na speedzie.
0: Co innego człowiek na kofeinie. Tego popołudnia to się jeszcze przyda. A do tego Iben. You.

0: ta nowość od Gibbsa, Kukona i Jonathana to jest idealna propozycja do romantycznego cruisingu po mieście.
1: Jeżeli w waszym wakacyjnym cruisingu leży w planach Zakopane, najpopularniejszym pluszakiem i najdroższym nie będzie już biały miś od zdjęć.
0: Jak to, jak
1: jest
0: to?
1: Jest nowy hit na straganach i o nim opowiemy wam za moment w RMF Max.
2: Reklama. Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bawaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczno, ulica Okulickiego 6.
20: I po reklamie.

0: razu czuć, że weekend zbliża się wielkimi krokami. Andy Just za nami w RMF Max. Zbliżają się też wakacje i na was gotowi są już górale. Pytanie, czy wy jesteście gotowi na nowy hit straganowy Zakopanego.
1: Uwaga!
0: Pluszowe cypki, czyli no oscypki takie pluszowe, aha, z oczami. W zasadzie są dwie wersje, męska, czyli cypek, i żeńska, cypinka.
1: Ach, cypinka, to bardzo miło, bo już myślałam, że po gęsi i pipie to nic mnie nie zaskoczy, a jednak, no.
0: Gdyby połączyć cypinkę z gęsią pipą, mogłoby być ciekawie, ale póki co skupmy się na cenach. Wahają się między 50 a 120 zł za największą wersję cypków.
1: No więc jaki kraj, takie labubu, umówmy się. A w ogóle to umawiamy się jutro po 13, bo dzisiaj już musimy się zbierać.
0: Anka i Fiałas, dzięki za wspólny czwartek. Bracia Kacperczyk i Wito, z nimi was zostawiamy. Bo to nie...

0: Pluszowy Maj.
1: Jadąc przez Polskę, co krok trafiamy na projekty, które zostały zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zajedziemy do Bochni i odwiedzimy najstarszą w kraju kopalnię soli. Gotowi? No to jedziemy z nami, Krzysztof Zięba.
2: Ruszamy ze stacji Campi i pojedziemy na stację Kinga, czyli za kaplicę świętej Kingi. To będzie ruszył pociąg. To jedyna kaplica na świecie, gdzie linia kolejowa przejeżdża przez jej środek. To jest takie najszersze, najdłuższe wyrobisko, bo ona ma w sumie prawie 2 km, czyli stąd transportowana była sól do tego poziomu i podszyb do wywiezienia na górę.
3: Przed nami ta podziemna kaplica.
2: Teraz właśnie przejeżdżamy przez kaplicę
3: i kończymy.
2: I dojeżdżamy do stacji Kinga.
1: Kolejka odhaczona, ale to nie wszystkie atrakcje.
4: Możemy przepłynąć pod ziemią łodzią, możemy zjechać 140-metrowej długości zjeżdżania do komory ważen.
1: No to próbujemy. Dobrze, co robimy?
2: Siada się na takiej specjalnej poduszce.
1: A tamten pan na dole mnie złapie.
2: Tak.
1: No i tak dojechaliśmy do końca tego zwiedzania, ale przed nami jeszcze wiele fajnych miejsc, które powstały dzięki funduszom z Unii, bo te pieniądze pomagają.
4: Zdecydowanie pomagają. Są to bardzo znaczące środki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.
1: A już teraz wpadajcie na rmfmax.pl, bo mamy dla was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
2: Skol Efficient Fun.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Haj Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę!
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
6: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na Victoria

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jogano, skręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Flash i pogoda, czyli najnowsze i najważniejsze informacje w RMF Max Warszawa. Monika Chrycko, zaczynamy. Wakacje coraz bliżej. Jeśli na zagraniczny wypad zamierzacie zabrać swojego psa, zadbajcie o wyrobienie mu paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
5: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Państwa, nic nie możemy zrobić.
4: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
4: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie stołecznych spraw. Radni Wawra ograniczyli inwestycję dotyczącą budowy ulicy Brücknera. Nowa droga nie przetnie już lasu i wydmy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Decyzję podjęto po protestach mieszkańców, którzy zebrali ponad 4000 podpisów przeciwko wcześniejszemu projektowi. Rozpoczęły się prace wykończeniowe na bemowskim odcinku drugiej linii metra. Za kilka miesięcy pasażerowie będą mogli korzystać z nowych stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin. W tej chwili montowane są urządzenia techniczne, okładziny i płyty peronowe. Prace budowlane obejmują stacje, tunele, wentylatornie oraz zaplecze techniczne MORY. Wokół stacji powstają też chodniki i ścieżki rowerowe. Teraz jeszcze krótko o niedzielnych utrudnieniach na skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej ze Świętojerską. Będą tam pracować filmowcy. Skrzyżowanie będzie zamknięte od godziny 4 rano do 22. Utrudnienia będzie można objechać ulicą Andersa. W niedzielę inaczej będą jeździły autobusy linii 100, 116, 178, 180, 503 i 518. Koszykarska Legia Warszawa rusza do walki o Mistrzostwo Polski. Dziś wieczorem stołeczni zagrają pierwszy mecz fazy play-off Orlen Basket Ligi. Spotkanie w hali na Bemowie startuje o 20.15. Czy pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym wywiera presję na koszykarskiej Legii?
6: Z presją obrony tytułu mierzymy się przez cały sezon. Tak naprawdę nieważne, gdzie jedziemy, czy gramy u siebie, czy gdzie siedzimy, hala jest pełna. Każdy chce z nami wygrać. Musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli nie tylko walczyć z przeciwnikiem, ale również z innymi przeciwnościami losu.
4: Tyle Michał Kolenda z koszykarskiej Legii. Pokój na lato wraca na skarpę przy Muzeum Powstania Warszawskiego. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. 12. edycja startuje w sobotę podczas Nocy Muzeów. Sezon zainauguruje wspólne śpiewanie snu o Warszawie Czesława Niemena o godzinie 18.30 w formie sing-along. O 21.30 na scenie pojawi się Wiraszko, czyli Michał Wiraszko z Much, prezentując materiał ze swojego nagradzanego solowego albumu Tak młodo się nie spotkamy. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
2: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Czwartek w pogodzie maksymalnie z 18 na termometrach i umiarkowanym zachmurzeniem. Przed nami dość pogodna noc, ale czeka nas spadek na termometrach do 9 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. W piątek temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. Na niebie chmury na zmianę z przejaśnieniami. Synoptycy nie wykluczają także przelotnych burz. Deszcz niestety ma się pojawić w stolicy, także w weekend będzie też trochę chłodniej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Max. Hity na maksa. Kochani, odważnym kraulem wpływamy w dzisiejszy kanał nadawczy i płyniemy przez niego z otwartymi oczami.
9: Ale w okularkach, tak żeby nie szczypało w oczka. A,
8: to właśnie, bo no. W kanałach to różnie też z tą czystością wody. Mm-hmm.
9: Ale my czyści, zwarci, gotowi, trochę zmęczeni, ale z dobrą energią rozkręcamy kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
8: Michał Siwek.
9: Jedziemy z tym.

0: to jest energia, to jest moc, to jest ATB i Ecstasy w RMF Max, w kanale nadawczym.
1: To ja już nawet nie wiem, co więcej powiedzieć, ale cudowny jest ten numer. I Natalia dzisiaj twierdzi, że ma dużo energii, bo tak, była dzisiaj rano na treningu. Ja mówię, poczekaj, jeszcze jutro rano obudzisz.
0: Jutro rano jeszcze będzie dobrze, mamy to ustalone, dopiero sobota będzie bolesna. Ja to wiem, że moje ciało potrzebuje więcej czasu na zakwasy.
1: Ale dzisiaj elegancko, uśmiech
0: nie,
1: tutaj,
0: super.
1: Źrenice lekko rozszerzone.
0: Tak, a tylko jedną kawę piłam i to nie świeżo po treningu, tylko trochę później, więc ja już tutaj nogi, no przebieram nogami tak, że ja nie wiem, jak ja wytrzymam przed mikrofonem do 20. Ja ci gdzieś ucieknę.
1: Ja wytrzymam z tobą przed mikrofonem. Co wam daje energię? Piszcie na Messenger RMF Max. Z tego dziś będziemy pisali piosenkę.
0: Tak, i z tego będziemy was trochę rozliczali, ale tylko troszeczkę.
1: Odrobineczkę, tak.
0: Co wam daje energię? Piszcie na Messengera RMF Max. Przyjmujemy wszelkie propozycje, a później piszemy z tego piosenkę, którą jeszcze w tej godzinie usłyszycie na naszej antenie.
1: Myślisz, że napisze Kizo? Daje energię mi piękna pogoda.
0: Ej, liczę na to.
2: To miasto pachnie jak gota.
0: Kizo, jeżeli nas słyszysz, pisz śmiało Messenger RMF Max albo pisz w

0: beautiful.
1: Anima i Joży Beautiful. No pięknie, pięknie gramy w RMF Max, ale mamy dla was też piękny skandal prosto z Częstochowy. Częstochowa, pozdrawiamy was, wariaty.
2: Miasto, które powstrzymało Szwedów. Obrońcy Częstochowy. Nie obronili się przed najazdem z Konina.
1: Najazdem jednoosobowej armii, można powiedzieć. Chodzi o Fagatę, która zagra na częstochowskich juwenaliach 22 maja. No i studenci są oburzeni, że to jest skandal, że to jest w ogóle niepoważne, że powinni ją odwołać, jakoś wyjść z twarzą, że to jest obrażanie studentów, tak. Patologia. Słuchajcie, same komentarze tego typu się pojawiają.
2: Tu się oczywiście ratusz odcina od organizacji tego koncertu. Mówi, że oni sobie tam wybierają, kogo chcą.
1: My rączki mieliśmy tutaj, nie my klikaliśmy w rezerwację.
2: Rączki nad kołdrą.
1: Dokładnie.
2: No i oprócz tego Fagata też obiecuje, ale spokojnie, spokojnie, będzie tak, że będzie grzecznie.
1: Mhm. Ja czekam na to, że ona zmieni teksty, że to będzie Fagata, ładna dziewczyna spod Konina.
2: Max. Nie wiem, czy tego Konina też nie trzeba zmienić.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Chcę pod kątem nocy pokryć nas.
5: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
6: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Cleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
5: Hot bands ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Annopol. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Annopol i poczuj klimat Jungle Night.
11: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę. Z darmowej konsultacji z architektem wnętrz połączonej z pakietem benefitów na wykończenie mieszkania. Na konsultację z doradcą kredytowym, zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 40-60, a miejsce parkingowe otrzymasz gratis. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
12: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
13: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
14: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
0: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki

0: A co to mi się takie napięcie zrobiło? Nie, ja się...
1: nie, zostaw.
0: Zostawić?
1: Zostaw, bo będzie napięcie.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj o 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną i to będzie mecz, ważny mecz. Prawda?
0: Nie no, buduj to napięcie.
1: Nie mam nic więcej do powiedzenia.
0: Nie, to jest, kochani, to jest półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie, czyli to...
1: Eroma,
0: yeah. Zwycięstwo.
1: Na to liczymy.
0: I w finale czeka już Coco Gauff. Nie, bo to
1: mi się... Ona już czeka. Ona już z tą paletką. Gdzie jest ta druga?
0: Źle mi się mówi. O. Taki klimat bardziej potrzebuje do mówienia o Idze Świątek, bo ona wreszcie buduje taką naprawdę spektakularną formę po okresie trochę gorszych występów. Choć jak dziennikarze próbują ją o to pytać, to strasznie ich tam niszczy, jak ktoś powiedział: Iga, czy możemy powiedzieć, że wracasz po zwycięstwa? To Iga spojrzała na niego i powiedziała: to gdzie ja byłam?
1: Nie wiem, ale też nie chciałabym być bardzo w skórze tego dziennikarza, który zadaje pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ja bym była w stanie jej zadać jakiekolwiek pytanie, czy ona by mnie nie zniszczyła właśnie taką reakcją.
0: Nie, ciebie nie, bo ona ma na drugie Natalię, tak jak ty masz na pierwsze. I to jest taka więź, której nie jesteś w stanie zniszczyć. Iga Świątek dziś o 20:30 walczy o finał WTA w Rzymie, więc warto włączyć, warto kibicować. My na pewno będziemy to robić.
1: I oczywiście warto zostać blisko RMF Max, bo nie tylko newsy sportowe, ale też fantastyczne bęgery podrzucamy. Tabletka. Daleko z

0: On wie, jak napisać piosenkę o ciarkach, tak żeby faktycznie mieć ciarki. Jedyny, niepowtarzalny Ed Sheeran, który piosenkę może zrobić ze wszystkiego.
1: To zupełnie tak jak my, ja i Natalia, którzy piszemy dziś piosenkę o tym, co daje wam energię. Już za późno, żeby dorzucać swoje wiadomości na Messenger RMF Max, ale nie za późno, żeby zostać z nami, żeby tej piosenki posłuchać w RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: stereo.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: Warszawski adres, ale bez warszawskich cen? Sprawdź Park Leśny Rembertów. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 16 odwiedź nas w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Zobacz dostępne mieszkania oraz skorzystaj z promocji i atrakcyjnych harmonogramów płatności przygotowanych na ten dzień. Więcej informacji znajdziesz na parkleśnyrembertów.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hit na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Czwartek w pogodzie maksymalnie z 18 na termometrach i umiarkowanym zachmurzeniem. Przed nami dość pogodna noc, ale czeka nas spadek na termometrach do 9 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. W piątek temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. Na niebie chmury na zmianę z przejaśnieniami. Synoptycy nie wykluczają także przelotnych burz. Deszcz niestety ma się pojawić w stolicy, także w weekend będzie też trochę chłodniej.

0: ale to jest duo Alok i Kalik Dive Into Me. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Alok to jest taki gość, który aktualnie jest na fali wznoszącej i swoją drogą, gdybyście chcieli go usłyszeć na żywo, to 24 maja będzie w Warszawie i bilety chyba nawet jeszcze są. Z tego co widzę, jest też opcja, żeby złapać go na jakimś festiwalu muzycznym, także moi drodzy, fani Aloka, po prostu się rozglądajcie po internecie.
1: Ale teraz coś lepszego niż Alok. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Piosenka napisana przez nas osobiście, oczywiście o rzeczach, które dają wam energię.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: ze mnie maczczo.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa. Hity na
3: maksa. Maczczo. Kobiety nie wybaczczo.
4: Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Co to jest za energetyczny duet? Dziś w ogóle słowo energia jest jakimś punktem przewodnim naszego kanału nadawczego w RMF Max.
1: Oj tak, to się wszystko przewija i myślę, że jeszcze będzie przewijać, bo ta energia powróci po 18, bo będziemy mieli dla was coś smakowitego. Max. Takie tako.
0: Tako Hemingway, niedługo gra koncert. I można się na niego wybrać. Tylko tyle mówię, już nic więcej nie mówię.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Szafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: My na majówkę.
6: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
5: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
6: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.
11: To RMF Max Warszawa. Pora na flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. To u nas dostaniecie garść świeżych informacji w pigułce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie sprzedaży fałszywych leków i suplementów. Funkcjonariusze KAS oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z Europolem rozbili grupę przestępczą. Działała w całej Unii Europejskiej i poza nią. Przeszukano 11 lokalizacji w Warszawie i w Krakowie. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania. Zatrzymano 15 osób, z czego 3 osoby na terenie Polski.
9: Słuchacie RMF Max.
11: Pogotowie porządkowe w stolicy na posterunku. W tym roku ekipy wyjeżdżały do akcji już blisko 2000 razy.
12: Pogotowie porządkowe sprząta z ulic również to, co spadło z pojazdów. To najczęściej materiały budowlane, piasek czy żwir, ale zdarzały się również tony szkła, a także skrobi ziemniaczanej, owoce, siano czy nawet meble. Tego typu akcji w tym roku było już 700.
11: Ale to nie wszystko.
12: Kolejnym częstym powodem interwencji ekip pogotowia porządkowego są płyny, które wyciekły na jezdnię z pojazdów. To najczęściej płyny eksploatacyjne, takie jak paliwo czy oleje.
11: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Blisko 2 miliony złotych na projekt badawczy poświęcony ochronie ptaków. Taki zastrzyk dostał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki dofinansowaniu uda się zakupić kontener arktyczny oraz łódź.
13: Pobierane są próbki, pobierane są jaja zwierząt. W związku z tym to są zwierzęta, które gniazdują na łachach piaszczystych. Trzeba do nich dopłynąć, monitorować cały czas. Stawiane są specjalne zapory przeciwko drapieżnikom. W związku z tym te łodzie i tym, co w ogóle dysponujemy, co będzie kupowane, no właśnie służy ku temu, aby dostawać się w różne miejsca. No wiadomo, że zwierzęta wybierają miejsca odosobnione, spokojne, a nie chcą być przy plażach. W związku z tym musimy tam dotrzeć.
11: Tyle koordynator projektu profesor Jacek Tomczyk z UKSW.
9: Słuchacie RMF Max.
11: Stołeczni kierowcy obawiają się rozbudowy trasy między Łodzią a Warszawą. W czerwcu ruszą prace na A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Trasa co prawda nie zostanie zamknięta dla ruchu, ale pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości, co tylko pogorszy sprawę.
14: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
15: Ten ruch się pewnie przełoży
14: na trasę S8. I tutaj, nawet tutaj nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
11: A o tym wszystkim z kierowcami rozmawiała Magda Greinert. W stolicy trwają zapisy do akcji Lato w mieście. Starty 29 czerwca. Korzystać z atrakcji będzie można do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja.
9: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Obrazki za oknami. Dziś, no, nie były może najgorsze, ale też nie najlepsze. Było trochę chmur, trochę przejaśnienie na termometrach, 18 z plusem. Jutro stopień mniej, a na niebie pojawią się również gęste, burzowe chmury. Także niestety, no, piątek nie zapowiada się najlepiej. Jeszcze gorzej zapowiada się, teraz zerkamy na te pogodowe mapy, niestety sobota. 14 stopni z plusem to będzie maks i przydadzą się parasole. Przez cały dzień ma być ponuro.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
16: To jest RMF Max i zaczynamy mocno, bo zaczynamy od Loco Loco, od Gordo, a za mikrofonami Michał Siwek,
17: Natalia Kawałek. Później po Loco Loco będzie Pitbull, a później będą jeszcze bilety na Taco Hemingwaya.

0: Legenda Pitbull we własnej osobie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I po tym nie musielibyśmy dodawać już nic, ale mamy coś do dodania, wręcz do dania wam. Podwójny bilet na najbliższy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja. To są koncerty, które generalnie są wyprzedane, są jakieś pojedyncze bilety na resale'ach, ale wiecie, tam te ceny są średnio interesujące, a my mamy za darmo dla was bilety.
0: Za darmo! Mm-hmm. Nic się nie płaci, drodzy państwo.
2: Nic.
0: To tak jak promocja, tylko taka 100%.
2: Tak, to jest najlepszy rabat, jaki możemy wam dać. Rabat 100%.
0: Dzień dobry, możemy państwu zaproponować rabat 100%, tak. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do zabawy, drodzy państwo, kreatywną odpowiedzią na pytanie, co robisz tak o.
2: Tego, o tego, tego o tego. No, to możecie do nas śmiało pisać na Messengerze RMF Max, piszcie do nas priv, no i sobie znajdziemy tych, którzy coś dobrze robią tego.

0: No trzeba było pozwolić jej dośpiewać. Dua Lipa w RMF Max, podróżniczka, dziewczyna, która zasypuje Instagrama takimi pięknymi zdjęciami, że nic tylko jej pozazdrościć, ale jest wiele osób, że...
1: A czego są te zdjęcia piękne u Dua Lipy?
0: Jej, ale też widoków, jej narzeczonego, wkrótce męża, jedzenia, wszystkiego.
1: To koniecznie muszę odwiedzić jej Instagram w takim razie.
0: Proszę cię, przecież wiem, że obserwujesz. To już tutaj nie bajeruj, nie bajeruj, błagam cię.
1: Ale a propos podróży, Salvatore Curcio. Tak to się czyta?
0: Nie mam pojęcia, nie znam pana.
1: Salvatore Curcio. Umówmy się na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że właśnie tak się czyta jego nazwisko, bo okay. Pięknie to brzmi. Curcio. Pan Curcio to jest instagramer, który relacjonuje swoje życie w Polsce, ale oczywiście jest Włochem.
0: Jest Włochem, ale Polską jest zachwycony, zaczarowany i ostatnio na przykład wrzucił na Instagrama takie nagranie, że polskie pociągi to jest w ogóle zupełnie inna gęstość i że on poleca totalnie, że w polskich pociągach jest spokój, że jest pięknie i na przykład wrzucił takiego podróżnego, który sobie siedzi w ciszy w wagonie bezprzedziałowym i robi na szydełku.
1: To jest niesamowite, bo ja jakoś akurat zawsze tymi innymi pociągami muszę jeździć, wiesz?
0: Słuchaj, chyba nie tylko ty. Pan Curcio to ma fart. No, duży.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj

0: smaka, a ta tutaj to morniska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jak

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.

0: No i takie emocje pojawiły się w studiu, drodzy państwo, że aż się końcówka Damiana Dawida ucięła. Ale spokojnie, zastąpimy tę piosenkę czymś równie wartościowym. Dominiką. Dzień dobry, Dominika.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dominika, pierwsze pytanie do ciebie. Co robisz tak o...
1: Łowię sobie rybki, no i trenuję pieski, moje prywatne pieski.
2: Ale napisałaś nam jeszcze, że aktualnie jedziesz zdać egzamin na kartę wędkarską.
1: Tak, to prawda, właśnie to robię.

0: Słuchaj, jest też szansa, że złowisz jeszcze bilety na Taco Hemingwaya, także mamy nadzieję,
1: czy my tak szybko przeszliśmy dalej od tematu karty wędkarskiej? Ja chcę wiedzieć, czy są jak na przykład mandaty za złe zarzucenie wędki do jeziora? Czy co na tej karcie wędkarskiej się robi?
2: To znaczy, karta jest mi potrzebna do tego, żebym mogła sobie legalnie łowić na zbiornikach państwowych, ale aktualnie łowiłam cały czas na komercyjnych, także wszystko legalnie oczywiście.
0: Czyli to jest trochę jak karta rowerowa po prostu, okay. Jak chcesz łowić, tak. To dobrze mieć.
1: Myślałem, że bardziej spektakularne jednak tutaj są jakieś ryzyka. Ale dobrze, Dominika, tak, dzisiaj do złowienia wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, w związku z tym właśnie było to pytanie. Ty znasz zasady, ale przypomnij słuchaczom. Trzy cytaty zostaną ci zaprezentowane, a ty będziesz musiała zdecydować i rozróżnić, czy to cytat z piosenki Taco Hemingwaya, czy to cytat z Ernesta Hemingwaya.
0: Czyli krótko mówiąc, który to Hemingway? Którego znasz lepiej?
2: Chyba tego pierwszego.
0: Chyba Taco. No mamy nadzieję, no bo w sumie bilety mamy na Taco Hemingwaya, na Ernesta to nie bardzo. Nie mamy też żadnych książek tutaj w redakcji. Także mamy nadzieję, że poradzisz sobie dobrze. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy cytat?
2: Tak, jestem.
0: No to lećmy z tym.
3: Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.
0: Brzmi ci to bardziej jako numer Taco, czy bardziej coś z pana Ernesta?
2: Bardziej coś z pana Ernesta.
0: Sprawdźmy.
3: Tu Ernest Hemingway, co tam wariaty? Myśleliście, że to Taco? Ha, ha, ha. Nie, to ja.
1: To było autentyczne nagranie Ernesta Hemingwaya.
0: Tak, nagrał nam głosówkę na Messengerze.
1: Tak, ale to oznacza, że twoja odpowiedź była poprawna, Dominika. Punkt dla ciebie, tak jest.
0: Czyli, krótko mówiąc, potrzebujesz jeszcze jednego punktu, żeby mieć podwójne bilety na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja, więc no mamy nadzieję, że się to uda. Zobaczymy.
1: Posłuchaj.
3: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
0: Ernest czy Taco?
2: Powiedziałabym, że Taco.
1: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
0: Czy potrzebujesz telefonu do przyjaciela?
2: Ostateczna.
1: To sprawdzamy.
4: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
1: A mi coś mówi, że to nie brzmi jak Ernest Hemingway, co oznacza, Dominika, że ty się wybierasz na koncert Taco.
2: Wow, brawo, super, to na sobie gratuluję.
0: Też ci gratulujemy, bo byłaś lekko zestresowana. A tutaj proszę bardzo, rozpykałaś, zrobiłaś to tak o, po prostu.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy dla ciebie, gra teraz Taco na Fidei Tamagotchi w RMF Max, a ty teraz zabieraj swoją kartę wędkarską na koncert i po prostu w naszym imieniu baw się świetnie.
2: Dzięki.

0: Dziś jest klątwa wisząca nad RMF Max, drodzy państwo. Piosenki nie mogą zostać dokończone.
1: Ja wiem, jak ta klątwa ma na imię, słuchaj. Ale nie wypowiem tego imienia, bo to jest imię, którego wypowiadać nie wolno.
0: Nie wolno!
1: Za co powiedzieć, że za chwilę prognoza pogody i będziecie ze wszystkim na bieżąco. RMF
0: Max. Bez klątwy ruszamy dalej w ten dzień.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
4: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę. Z darmowej konsultacji z architektem wnętrz, połączonej z pakietem benefitów na wykończenie mieszkania. Na konsultację z doradcą kredytowym, zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 40-60, a miejsce parkingowe otrzymasz gratis. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Poleć przez prawdziwy balonowy kosmos. Dla rodzin, dzieci i fanów sztuki. Pierwszy taki festiwal w Polsce. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21. Kup bilety na festiwalbalonów.pl.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Już 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH, czyli największy w Polsce bieg uliczny organizowany w pełni przez studentów. Tradycyjnie biegamy na trzech dystansach. Czekają AR Mokotowska Piątka, AR Mokotowska Dycha i bezpłatny bieg dla dzieci i młodzieży. W tym roku wspieramy podopiecznych Fundacji AKOGO. Zapisy tylko do 27 maja. Szczegółowe informacje znajdziesz na biegsgh.pl. Zaprasza RMF Max.
8: 22 maja zarządzamy WZ-Alia. Czekamy na Was od 16 na kampusie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3. Na scenie Jan Kleosia, Shafter, Fukaj, Reto i Kukon. Nie zabraknie strefy gastro, dodatkowych atrakcji i wyjątkowego klimatu. Piątek 22 maja. Bilety na biletomat.pl. Szczegóły w social mediach WZ-Aliów. Poleca RMF Max.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
12: I po reklamie.

obrazki za oknami. Dziś, no, nie były może najgorsze, ale też nie najlepsze. Było trochę chmur, trochę przejaśnienie na termometrach, 18 z plusem. Jutro stopień mniej, a na niebie pojawią się również gęste, burzowe chmury. Także niestety, no, piątek nie zapowiada się najlepiej. Jeszcze gorzej zapowiada się, teraz zerkamy na te pogodowe mapy, niestety sobota. 14 stopni z plusem to będzie maks i przydadzą się parasole. Przez cały dzień ma być ponuro.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Świecie, zatrzymaj się, bo faktycznie jest temat, nad którym trzeba się zatrzymać. Bo to jest za grube, żeby o tym nie powiedzieć.
1: Łódź, Częstochowa, Hongkong. Co łączy te trzy miejsca?
0: Henry Cavill, który porusza się w skórzanym płaszczu i macha mieczem.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo polski internet obiegły zdjęcia, informacje o Henrym Cavillu wymachującym mieczem na łódzkim dworcu.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy, Henry Cavill to jest ten aktor, który grał Wiedźmina, grał Supermana i on jest taki piękny i potężny i mówi, że żeby poderwać dziewczynę, to wystarczy po prostu zagadać, jemu żadna nigdy nie odmówiła.
1: Znaczy, jak na niego patrzę, to ja mu się nie dziwię rzeczywiście.
0: Też byś mu nie odmówił, co?
1: On nawet nie musi gadać.
0: No tak.
1: Ja absolutnie bym mu nie odmówił. Henrymu?
0: W życiu. Nie ma szans. Ale to jest niesamowite. Idziesz sobie na pociąg, a tam Henry Cavill z mieczem w dłoni biega, macha. Co się dzieje?
1: Także nagrywali już w Łodzi, właśnie mają się później przenieść do Częstochowy, a na koniec, uwaga, uwaga, do Hongkongu.
0: To jest niesamowite. Ale tak myślę, że Henry po tym, jak zobaczył najpierw Łódź, i to dworzec w Łodzi, później Częstochowę, on już niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Myślę, że to wywrze na nim, na pewno już wywarło spore wrażenie.
1: Jak jeszcze w Częstochowie na Juwenaliach wpadnie na koncert Fagaty? Proszę cię.
0: Wow.
1: Nigdy nie będzie taki sam.

0: Zobaczcie, jak piosenka do końca leci.
1: Nacieszmy się tym. Nie wiadomo, ile razy nam się to jeszcze przydarzy.
0: Ale do samego końca John Summit z numerem All The Time i przed nami cała godzina całych piosenek, drodzy państwo. Będzie Jazzy Spritz, będzie Nico and Vince w numerze Am I Wrong. Ale to jest wakacyjny klasyczek.
1: Ale to obiecujesz. Ale to... Ja cię trzymam za słowa.
0: Trzymaj, trzymaj. Damy radę.
2: Reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Belio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na belio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje, bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Tylko u nas garść najważniejszych informacji w pigułce. Nad dyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zawisły czarne chmury. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze domagają się jego odwołania. W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza techno. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego ranka. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie zawiadomił policję, że jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Sprawdzamy, co nowego pojawi się na mapie Warszawy. Białołęka wzbogaci się o nową pływalnię. Obiekt powstaje przy ulicy Ostruckiej. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.
2: Tak, na chwilę obecną pracę realizujemy zgodnie z harmonogramem. Nie ma tutaj na razie żadnych istotnych zagrożeń. Na zewnątrz budynku, oczywiście w naszym zakresie, jest też zagospodarowanie terenu zewnętrznego na działce. Tu będą miejsca parkingowe, naziemne, drogi wewnętrzne dojazdowe, zarówno dla aut osobowych, jak i dla autobusów. Oczywiście przewidziano również miejsca dla osób niepełnosprawnych.
0: Mówił przedstawiciel wykonawcy robót Marcin Ryka. Warszawa stanie się stolicą światowego streetballu. Od 1 do 7 czerwca na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki odbędą się Mistrzostwa Świata FIBA 3x3.
3: Tak, będziemy gościć sportowców. To ogromne przedsięwzięcie, dla nas bardzo trudne, bo wybudowanie w centrum miasta boisk do koszykówki, czy na 3 jeszcze na Mistrzostwa Świata wyzwanie, ale damy radę. Oczywiście, że damy radę i czekamy na takie imprezy. Myślę, że warszawiacy czekają na takie imprezy. Mamy nadzieję, że impreza będzie super. No absolutnie impreza międzynarodowa. Jestem przekonana, że siły i środki, które my żeśmy tutaj swoje przeznaczyli, ludzkie przede wszystkim, wszystko się uda.
4: Liczycie na pogodę.
3: Ależ oczywiście, my mamy zawsze bardzo dobrą pogodę. Proszę sobie przypomnieć historię Pałacu Kultury w najważniejszych momentach. Zawsze mieliśmy piękną pogodę.
0: Usłyszał reporter RMF Max Przemek Mzykot, prezes Pałacu Kultury i Nauki Katarzyny Osowieckiej. Co trzeci Polak tymczasem nie uprawia sportu, tak wynika z najnowszego raportu. Eksperci z Warszawy biją na alarm. Aktywność fizyczna jest kluczowa.
5: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Łukasz Balwicki.
6: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
5: Kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, podkreśla, że wysiłek fizyczny może działać jak lek i to w każdym wieku.
0: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Stołeczni siatkarze polecieli na turniej finałowy Ligi Mistrzów do Turynu. W sobotę w półfinale powalczą z włoską Perugią.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Oj, przed weekendem nie mamy dla was najlepszych informacji. O ile liczyć, że piątek to jest taki wstęp do weekendu, no to jutro jeszcze tak 17 stopni mogą pojawić się burze. A pojutrze, w sobotę, już niestety 14 stopni powyżej zera. Może powiać silniej, może popadać, więc naprawdę szykuje nam się kiepski weekend. W niedzielę może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale też raczej za ciepło nie będzie. Także pogoda wciąż nas nie rozpieszcza.
7: Taktyczne zagranie pauzą. My umiemy to zrobić i czasem to robimy, ale za chwilę się zacznie ostra naparzanka bangerami, hitami na maksa, Jazzy i Spritz, to z tym duetem zaczniemy. Jak sobie Siwek włączy mikrofon, to co powie, no?
8: Rzecz. Ja nie wiem, czy dziś dam radę wcisnąć jakiś przycisk, który jest tym przyciskiem, który chcę wcisnąć i który należy wcisnąć, ale jak już mi się to uda, to zobaczycie.

0: Z zawodu ewidentnie szansonista to Somber, Back to Friends. No pięknie nam te piosenki śpiewa.
1: Jak trafiłaś na głupka przy drugim mikrofonie i musisz mi wytłumaczyć, o co ci chodzi.
0: Szansonista? No, że śpiewa piosenki. To tak z francuska się mówi.
1: Ja myślałem, że chodzi o jakąś szansę.
0: Daje nam szansę na to, żeby się zakochać w muzyce i w nim każdego dnia. To się wszystko zgadza, słuchaj. To wszystko da się uzasadnić.
1: Poetka w studiu. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy do zabawy, bo zabawa jest i się rozwija pięknie. Zawodówka po raz kolejny wraca do RMF Max. Trzeba tylko napisać, za co kochasz swoją robotę na Messengerze. No i w ten sposób można wejść właśnie do tej zabawy.
0: Ale stop. Zanim nam to napiszecie, pamiętajcie, chodzi o to, żebyście napisali tak, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, a my będziemy musieli odgadnąć, a czasu na to wcale nie będzie dużo. Także macie nas trochę wpuścić w maliny, trochę nam utrudnić życie. A jeżeli nam dobrze będziecie utrudniać, to będziemy mieli gadżety RMF Max, takie fajne. Fajne, różne, ciepłe, ale na upalną pogodę też takie zimne się znajdą.
1: Wszystko będzie. Messenger RMF Max, za co kochasz swoją robotę.

0: Co za głos, co za piosenka, co za hit. Roxy, Faust, RMF Max ciągle z wami. Jak wam coś jeszcze do zrobienia dziś zostało, to warto z nami też zostać, bo tutaj energii będzie wystarczająco, żeby to wszystko jeszcze dziś sobie załatwić.
1: Taki jest plan. Energią będziemy się dzielić, bez kawy będziemy wam dodawać po prostu takiej mocy, takiego powera, że słuchajcie, nagle się zrobi 20 i poczujecie, a to już w sumie po robocie.
0: Ja też pozwoliłem sobie, a propos tej energii, taką listę wyświetlić i przytoczę ją, a potem powiem, o co chodzi, dobra? Skolim, Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli, Majka Jeżowska, Mortal, Posti, Fausti, Wojtek Szumański, Maryla Rodowicz. Co to za lista, Natalia?
1: Lista artystów.
0: To jest lista artystów. I na przykład 16 maja Zalia, Posti i Ola Bieniasz DJ Set. To wszystko się dzieje na lecie, na maksa, na naszej niezwykłej trasie koncertowej, która na razie to lato przywołuje. My tak zaklinamy, że to lato trwa.
1: Ja byłam na przywoływaniu lata w Gorlicach 3 maja i było tak gorąco, takie było słońce.
0: Działa.
1: Działa. Stuprocentowa skuteczność.
0: Bądźcie, 16 maja w Pile będzie epicka impreza. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra. Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy. Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
16: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
17: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
18: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Roski, piękny klimat, którego życzę również wam w tym numerze Dive Into The Ocean w RMF Max.
1: Mamy nadzieję, że wy też w miarę beztrosko sobie poczynacie, że to jest przyjemny wieczór, czy też późne popołudnie, w zależności za co uważacie godzinę 19. A z nami jest Karolina, mamy nadzieję, że też trochę beztroska. Cześć Karolina.
2: Cześć.
0: Jak tam dzień ci minął, Karolina?
2: A, spokojnie, spokojnie, jak najbardziej.
1: To jak
0: w robocie dzisiaj
1: tak.
0: Byłaś?
2: Byłam.
0: Jak było?
2: No ogólnie bardzo pozytywnie.
0: Nic nam nie zdradzi, nic nas nie naprowadzi.
1: Nie.
0: Bo słuchajcie, to jest zabawa oczywiście zawodówka. W niej będziemy próbowali zgadnąć, jaki zawód wykonuje Karolina. Na razie dowiedzieliśmy się, że kocha tą robotę za zielony katar wywołany alergią na szpinak.
1: Dla mnie to już brzmi podejrzanie. Karolina, jak można lubić katar?
2: Kapary to nie wiem, ale szpinak jak najbardziej.
1: Okej.
0: Okej, ale ty napisałaś, że kochasz robotę za katar.

0: Dobra, dobra, już się tam, wiesz, nie zagłębiajmy w detale, zacznijmy zadawać pytania, bo ja mam w głowie tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy je zadać w 90 sekund, bo tylko tyle czasu mamy, żeby spróbować odgadnąć, jaka to robota.
1: Dobrze. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Karolina gotowa?
2: Jest.
1: My absolutnie...
0: No to ale powiedziała no to, uczciwie, ale że nie jest gotowa i się rozłączyła.
1: To było trochę niemiłe, słuchajcie. Ale powiedziała, że nie jest?
0: Mhm.
1: Dobra, słuchajcie, to zadzwonimy do Karoliny za moment albo do kogoś innego, a wam może puścimy piosenkę.
0: To jest nasza robota, żeby puszczać piosenki.
1: Jaką chcesz piosenkę, Natalia?
0: Męskie granie orkiestra,
1: poproszę. No to jazda, proszę bardzo.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na przykład na prognozę pogody w RMF Max, napiszcie nam, to nie puścimy.
1: Nie puścimy?
0: Jakby ktoś nie był gotowy, to ja wszystko dla słuchaczy.
1: No dobra.
0: Ale wszyscy są gotowi, więc za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.

O ile przed weekendem nie mamy dla Was najlepszych informacji, o ile liczyć, że piątek to jest taki wstęp do weekendu, no to jutro jeszcze tak 17 stopni mogą pojawić się burze, a pojutrze, w sobotę, już niestety 14 stopni powyżej zera. Może powiać silniej, może popadać, więc naprawdę szykuje nam się kiepski weekend. W niedzielę może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale też raczej za ciepło nie będzie, także pogoda wciąż nas nie rozpieszcza.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że

0: Alan Walker i Meek w numerze Dancing in Love w RMF Max. Jest już 19.55, więc najwyższa pora, żeby zerknąć do nowego zestawienia Hope Bands.
1: To prawda. I za chwilę Graba będzie zerkał, ale wcześniej zerkniemy jeszcze na kluby, gdzie się bawić, co się dzieje. A my tymczasem się żegnamy. Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek.
1: To byliśmy my.
0: Pa.
2: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Warszawa. Są tu z nami miłośnicy reggaetonu. No to jutro koniecznie w klubie Bank się meldujcie. Impreza I Love Reggaeton. Zagrają Chris i Tiger Fighter. Natomiast w sobotę już House będzie rządzić w głośnikach klubu Bank. Impreza House Treasure i tym razem z adekami Rocco i Cross. Przenosimy się do klubu Niebo, gdzie też bardzo ciekawie, jeśli kochacie B2'ego, to szczególnie ciekawie będzie jutro DJ Play Bad Bunny, taka impreza tematyczna z hitami od słynnego portorykańskiego artysty, który w tym roku zresztą wystąpi w Warszawie. Natomiast w sobotę wraca jeden z ulubionych cykli imprezowych w tej miejscówce, Lamu, którzy miłość będzie takim motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc. Zagrają I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Przypominajka też, że jutro na stadionie Syreny ruszają Warsonalia, w piątek wystąpią Kuban, Jankigi, Igo i Enej, w sobotę Problem, Biała z kombi wideo i prowizorka.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: żabka.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

Ja też będę miał dla was bilety, jakby co, na ING Silesia Beats. Tak więc słuchajcie RMF Max, wieczorowo Przemek Grybowski, witajcie, a zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj sporo ciekawych nowości i premiery, a zestawienie w czwartek otwiera Wiktor Waligura. Witamy wśród najlepszych. Jego cztery pory roku.

0: Nowości od DJ-a Marshmello, ale tak trochę jak Avicii kiedyś. Marshmello i Thomas Rhett z poczekalni listy Hot Bands w numerze Where We Go. Jeśli chodzi o premiery, to jeszcze w tej godzinie Somber, tak, mam dla was jego nowe numery, wróci David Guetta. No i premierowo także dzisiaj wieczorem świeży beat od Chainsmokers. To przed wami, głosujecie, sprawdzacie nowości na rmfmax.pl, a my sprawdzamy, kto rozsiada się na miejscu dziewiątym. Tutaj Metzner, który zrobił właśnie taki nastrój w numerze Gotham.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Numer 9.

Dansów, także alternatywy, ale tutaj w remiksie Jenny, Tame Impala, Dracula wciąż w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Teraz jedna z wieczornych nowości. Mam dla was dużo dobrego bitu. Idzie lato, tak więc mamy też coraz więcej klubowych produkcji. No i ekipa Chainsmokers po dość długiej przerwie wraca na festiwale dookoła świata i macie ich w RMF Max. Chainsmokers i Oaks po raz pierwszy w numerze Echo.

0: Ten numer prawie się nie zestarzał, a ma już trochę lat. A wszystko odświeża David Guetta. Witamy, mamy nowość na miejscu siódmym. Pozytywne Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida, który wmieszał tutaj jeszcze jeden klasyk, czyli Music Sounds Better With You od jego francuskich przyjaciół z projektu Stardust. Takie francuskie house'y. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę polskie dance'y, wróci Andy Dust. No i będzie kolejna obiecana premiera. Nowość, jaką przynosi nam Somber.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiadomo, że niskie ceny są

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.

Jak jest potencjał? Bo jest w tytule. Potential to Somber premierowo w czwartek w RMF Max po wielkich sukcesach. No ostatnio na przykład singla 12 to 12 czy Back to Friends. Mamy kolejną nowość i to był ten pierwszy raz. I myślę, że będzie do niego wolne miejsce, bo przecież w Polsce ma coraz więcej fanów. Zostańcie z nami za kilka minut. Powiem wam, jak się wkręcić na ING Silesia Beats, bo RMF Max ma dla was bilety. Teraz otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens, a tutaj nowość od Gipsa. Jego win.

Shades of Blue, fajny klimat, tak trochę bardziej progresywnie, trensowo, lekko. John Samity śpiewająca Julia Church. Nowości z poczekalni. Otwieramy pierwszą trójkę. Kto chce potańczyć przy takich bitach już w czerwcu na ING Silesia Beats, mam dla was podwójny karnet na 2 dni do Chorzowa. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego, mam zadzwonić do ciebie dzisiaj wieczorem. Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS 3001. Takiego bitu też nie zabraknie pod sceną.

0: I trzecia premiera dzisiaj w tej godzinie na liście Hot Bands prosto z Los Angeles. Projekt Muna w numerze East Side Girls. A Muna to amerykańskie queerowe trio, tak więc zrobiło się, wiecie, tak bardzo tęczowo. Projekt tworzą Katie, Naomi i Josette. No w Los Angeles i dookoła są już bardzo popularni i czekają na wasze głosy w Polsce. Muna, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Another Talk to You, na drugim White i jego California Love, a na miejsce pierwsze wraca, bo już tu był i rządzi na imprezach Gordo, jego Loco Loco.
1: One. Numer 1.

0: Zwariowane Loco Loco wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence to Gordo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Dawid Zmiązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Warszawa. Są tu z nami miłośnicy reggaetonu. No to jutro koniecznie w klubie Bank się meldujcie. Impreza I Love Reggaeton. Zagrają Chris i Tiger Fighter. Natomiast w sobotę już House będzie rządzić w głośnikach klubu Bank. Impreza House Treasure i tym razem za dekami Rocco i Cross. Przenosimy się do klubu Niebo, gdzie też bardzo ciekawie, jeśli kochacie B2'ego, to szczególnie ciekawie będzie jutro DJ Play Bad Bunny, taka impreza tematyczna z hitami od słynnego portorykańskiego artysty, który w tym roku zresztą wystąpi w Warszawie. Natomiast w sobotę wraca jeden z ulubionych cykli imprezowych w tej miejscówce, Lamu, którzy miłość będzie takim motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc. Zagrają I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Przypominajka też, że jutro na stadionie Syreny ruszają Warsonalia, w piątek wystąpią Kuban, Jankigi, Igo i Enej, w sobotę Problem Biała z kombi wideo i prowizorka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
0: Warszawa 95 i 8 FM.

obejmuje noce. Jonathan Niwka i PZ, tak po zachodzie słońca. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo-czwartkowo, prawie weekendowo. Tak, dzisiaj też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats, to już w czerwcu. Kto chce wygrać u mnie podwójny karnet na dwa dni, słuchajcie, dla dwóch osób. Warto zapamiętać ten numer SMS 3001. Przyda się dosłownie jeszcze w tej godzinie. Ale teraz kolejna nowość, nasz import Asze z Kanady. Tam coraz bardziej popularny. Posłuchajcie, jak gra, jak śpiewa. Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

Overdrive od Offenbach dla wszystkich, którzy szykują się na sobotę w Pile, bo wiecie, co się wtedy wydarzy. No przecież wjeżdżamy w sobotę do Piły z naszą sceną Lato na Maxa już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek, szczegóły o tym, kogo tam spotkacie jeszcze dzisiaj wieczorem, ale jakby co, możecie sprawdzić relacje z ostatnich imprez także na naszym Instagramie RMF Max. Za kilka minut kolejna szansa, żeby wkręcić się również na festiwal, tym razem na ING Silesia Beats, ale teraz wiosenna nowość na te cieplejsze trochę dni. Cleo i jej kolory lata.

0: Nostalgicznie, ale przebojowo. Joe i jego End of Beginning. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Mam tutaj kolejny karnet na dwa dni dla dwóch osób. Kto chce tam tańczyć i dlaczego? Możecie pisać. 3001 to numer SMS. Mogę zadzwonić do ciebie dosłownie za kilka minut. 3001. Czekam na was teraz.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: kochasz? To pytanie zadał Sobel. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto tańcuje. Na ING Silesia Beats. Karol też by chciał. Witam cię w RMF Max, jak się masz?
1: Świetnie, a tam u ciebie?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosna jest, trzeba się cieszyć. Już nie przejmujemy się tymi ogrodnikami, że chłodno wieczorem i w ogóle rano. Ma być lepiej, ma być lepiej. Karol, w czerwcu będzie najlepiej. Ty chcesz na ING Silesia Beats z ekipą, która nie pyta, czy tańczymy, tylko pod którą sceną?
1: Oczywiście.
0: Super, no to nie będziesz miał problemu. Na pewno z zadaniem musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu.
1: Na przykład Dimitri Vegas.
0: No na przykład, no na przykład. I ojciec Giulermi, padre Giulermi, wiesz, takie alleluja, techno i do przodu. Oczywiście, Karol, masz podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026.
1: Wow, dzięki, naprawdę, co za miłe zaskoczenie.
0: Pięknie, zbieraj ekipę, możesz już wszystkich poinformować, kogo pozdrawiasz.
1: No, bo swoją małżonkę, Ilonę, pewnie z nią pojadę. No i wszystkich znajomych, Marka, Agnieszkę, Pawła, Tomka. Teściową.
0: Wiesz to, jak ukochana usłyszała, że pewnie, ja myślałem, że ty powiesz, że oczywiście, że z nią, a jak pewnie, to nie wiem, co tam będzie dzisiaj na kolację, czy w ogóle coś będzie. Karol, bawcie się doskonale, cześć.

Somber chciał powrócić do poprzedniego stanu, do stanu zostańmy przyjaciółmi po tym wszystkim, back to friends, i powrócił do listy Hot Bands, bo dzisiaj pojawiła się jego nowość, którą sprawdzicie w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, mam dla was mnóstwo świeżego bitu, no teraz kolejny kawałek, który ma szansę na weekendową jedynkę, może jutro przy piątku. Anima wieczorowo w RMF Max, jego Beautiful.

0: Dream, tak śpiewa Alex Warren. Słuchając jego hitów na pewno człowiek nie zaśnie, a wiecie, że jest coś takiego jak dysania, jeżeli chce wam się spać, w szczególności rano. Dysania to taka niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Chyba wszyscy czasami to łapiemy, ale jak już trzeba wstać jak najwcześniej, to wiadomo, kto budzi najlepiej. No jasne, że RMF Max, ale wieczorem też nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
13: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

kompletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni i sobota. I wiecie, już niedługo Boże Ciało, a po Bożym Ciele to już odliczamy czas do wakacji. No i już prawie jesteśmy na wakacjach. Prawie. Trzeba się jakoś pocieszać w połowie prawie maja. Teraz Ed Sheeran, kawałek, który pamięta ostatnie słoneczne lato na Maxa, jego Azizam.

TikTok on the clock to Kesha w RMF Max. Na pewno miała takie ciche marzenie zaśpiewać może na amerykańskim mundialu. No niestety nie sprawdzi się. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia w USA zaśpiewa Katy Perry, ale kto zagra w przerwie w ostatnim finałowym spotkaniu? Już wiadomo, szczegóły za kilka minut. Teraz kolejna klubowa nowość tego tygodnia prosto z Brazylii. Wracają bracia w projekcie Dub Dogs. Polecam ich. Hauda.

Forever and a Day, Alex Lemiraż, tak z głową w chmurach. Chmury na pewno nam nie przeszkodzą, nawet jeśli się pojawią. W sobotę w Pile zapraszamy na kolejną imprezę, na kolejny przystanek naszej letniej trasy Lator Maxa. W sobotę wjeżdżamy do Piły i na naszej scenie Zalia, Posti oraz Ola Wieniasz, która zaprezentuje hiciory z RMF Max. Może także ten kawałek, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który też śpiewa w tym sezonie na naszych imprezach, gdy będziesz sam. RMF.

0: Zabrali nas do Kioto, Kuban i Zalia. My z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas na muzyczne wydarzenia związane z mundialem. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia amerykańskiego piłkarskiego święta zaśpiewa Katy Perry, ale kto zaśpiewa na koniec, w trakcie finału? Już wiadomo. Chris Martin z grupy Coldplay został zaproszony do stworzenia line-upu na taki magiczny, krótki koncert w trakcie finału na mundialu. No i zaprosił Madonnę, Shakirę i chłopaków z BTS, czyli piłkarski finał będzie ekscytujący, także muzycznie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Teraz ekscytująca nowość, tym razem od Aloka. Dive into me.

Dracula to Tame Impala, ale w fajnym remiksie od Jenny w RMF Max. Teraz wiadomość dla niewyspanych ostatnio dziewczyn. Według badań kobiety, które śpią obok swoich piesków, wysypiają się lepiej. Lepiej niż gdy śpią obok swoich partnerów, bo wiadomo, partner ci czasem zachrapie. Piesek no raczej nie. Raczej w nocy nie szczeka. Tylko sobie grzecznie czeka, aż powiesz mu dzień dobry. Zanim powiecie sobie dobranoc, polecam kolejną nowość. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jego sezon.

0: I wyobraźcie sobie, że niedawno po wielu tygodniach w zestawieniu listy Hot Bands właśnie ten kawałek, Hello, wrócił na miejsce pierwsze w zestawieniu Eben. Dziękuję wam za wsparcie. Zostańcie z nami, bo za chwilę Gordo, dzisiaj oficjalna jedynka, jego Loco Loco, będzie też nowe męskie granie.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam na śniadanie, ale na kolację też taką późną. Przemek Grybowski, witajcie po 23. Teraz Taylor Swift, która ma niejednego sobowtóra. Są dziewczyny, które wyglądają prawie jak Taylor Swift i śpiewają prawie jak Taylor Swift. W Stanach Zjednoczonych to można sobie nawet zatrudnić, zamówić po prostu takiego sobowtóra. No, sobowtórkę Taylor Swift, która przychodzi do ciebie na imprezę, ubrana jak Taylor na koncercie i śpiewa. Niektórzy to rzeczywiście mogą się pomylić. Teraz oryginalna Taylor Swift.

Alarm Dance, ale to był hicior kiedyś na liście Hobbence, to Stromae. Teraz dziewczyny, które chodziły chyba jeszcze do podstawówki, kiedy Stromae rządził na miejscu pierwszym, a teraz proszę bardzo, on czeka, a one rządziły ostatnio w zestawieniu. Mam dla was nowość od modelek. Gościnnie, wiadomo, jak zawsze ostatnio, Włodarski, tak akurat na lato, które się zbliża. Lubię cię jak lato.

Italo Disco będzie rządzić także w tym sezonie, w szczególności na imprezach The Colors w RMF Max. Teraz Kygo, który na pewno nie trafiłby do pewnego muzeum w USA, bo w Stanach jest takie muzeum nieudanych produktów i fatalnych wynalazków. Nawet porażka może dostać własną wystawę i Kygo raczej nie znalazłby tam dla siebie miejsca, bo jego każdy numer staje się hitem i sukcesem. Kygo wieczorowo w RMF Max, Save My Love.

Sota w RMF Max. Kto słucha nas wieczorowo, odkrywa polskie gwiazdy i pomysły na biznes. Słuchajcie, może warto skopiować pomysł ze Stanów. Są tam firmy, które organizują fałszywe zloty paparazzi, dziennikarzy dla klientów VIP. Nawet sława może być wynajęta na godziny, tak więc możesz zrobić show u siebie na osiedlu. Może w Polsce ktoś też chciałby to kupić. Ja myślę, że nie jeden influencer to na pewno.

0: Chłód to Asia Tomasik i nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Czy ktoś z was robi o tej porze zakupy? No to może warto to przełożyć na jutro, najlepiej na rano, bo okazuje się, że ludzie częściej robią impulsywne zakupy przez internet właśnie późnym wieczorem, a jutro można żałować. No to odkładamy telefon i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Bardzo mi przykro, tak śpiewa Dominik Czusz. Mi też bardzo przykro, kończy się czwartek, ale słyszymy się również piątkowo, już weekendowo. Przemek Grabowski, zapraszam na nasz wspólny wieczór, a wystartujemy o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hop Band, najciekawsze nowości. Jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Karnety na 2 dni. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego? Można pisać. Mój numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Miłej nocy, cześć.
1: Reklama. 16 maja na torze wyścigów konnych Służewiec rządzą kobiety. Zapraszamy na Women Power Day. To będzie dzień pełen emocji, stylu i dobrej zabawy. Przeżyj niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc stolicy. Na dzieci czekają dmuchańce, warsztaty i strefa Hobby Horse. Wszyscy ubrani na różowo oraz dzieci do 13 roku życia wchodzą za darmo. Przeżyj weekend po warszawsku. Kup bilet na torsłużewiec.pl.
2: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpana ma.

gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty w swych dłoni.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion